0: Tylko gra.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
0: Reklama. Boom.

0: Reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus ma

0: ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Sobota branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Z aplikacją Szynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99.

0: akcje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
2: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.

0: ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
1: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
0: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
2: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
0: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Więcej chmur na północnym zachodzie i północy. Tam lokalnie może pokropić deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie. Na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 23 na Górnym Śląsku.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex, Chełm, Starościńska 7. www.artex-helm.pl.

0: Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie. Klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: To jest Bonton Radio.
1: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowania.

0: nie wnętrza gratis.
1: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.

Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.

0: Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Reklama. Ponton Radio na 104,9 FM.

0: taniej na stacjach, wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
1: Daleka droga do tego.
0: Nawet wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
2: Ponad złotówka różnicy jest.
3: Tak? Jest dużo, tak?
2: Dużo jest różnica.
4: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
5: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
0: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
6: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
1: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się dziś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
0: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
7: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. 14 listopada rozpocznie się ostatnia w tym roku edycja szkolenia podstawowego w 19 Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza. Ma modułową formułę i obejmuje wiele zagadnień, które stanowią fundament dla kolejnych etapów przygotowania. Jego kluczowym elementem jest szkolenie bojowe.
8: Moją motywacją wstąpienia do 19 Brygady była moja rodzina, która również do niej należy. No i w sumie to ona zmotywowała mnie. Było dokładnie tak samo, jak rodzina tutaj mówiła, że nie będzie łatwo, ale też nie będzie jakoś tak mocno ciężko i że na pewno dam radę.
9: Zostałem wychowany w patriotycznej rodzinie i od małego dziecka wiedziałem, że służba ojczyźnie to, co będę robić w życiu. Wstąpiłem tutaj, ponieważ interesuję się wojskiem. To norma w moim środowisku, że bardzo wiele osób po skończeniu 18 roku życia wstępuje w szeregi wojska lub innych formacji mundurowych. Wyniosłem dużo nowej wiedzy i myślę, że bardzo fajne przeżycie.
7: Tak mówili nowo zaprzysiężeni żołnierze 19 Nadburzańskiej Brygady po jednym z ubiegłorocznych szkoleń i przysiędze. Zainteresowani udziałem w listopadowym szkoleniu o szczegóły mogą pytać w Wojskowym Centrum Rekrutacji. 151 zł, tyle wyniosło przeciętne wsparcie przekazane organizacjom pożytku publicznego z 1,5% podatku. Pomnożone przez miliony podatników dało rekordowy wynik, ponad 2 miliardy 600 milionów złotych. Jak informuje Ministerstwo Finansów, przy rozliczeniu podatku za ubiegły rok organizacje wsparło ponad 17 milionów 200 tysięcy osób. To prawie milion więcej niż rok wcześniej. Łączna kwota wzrosła o blisko 329 milionów złotych. Za tymi liczbami stoją także lokalne działania. Ponad 310 tysięcy otrzyma Stowarzyszenie Hospicji Hospicjum Domowe imienia księdza kanonika Kazimierza Malinowskiego. Prawie 238,5 tysiąca Stowarzyszenie Chełmska Straż Ochrony Zwierząt. Fundacja Szczęśliwy Los, ponad 145 tysięcy złotych. Mniejsze kwoty, bo blisko 65 tysięcy otrzyma Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny. Ponad 60 tysięcy Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy Olimp. Wsparcie na poziomie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych popłynie do takich organizacji jak MKS Tempo, Chełmskie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, Stowarzyszenie Zbyszko, Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta. Przekazanie 1,5% nie oznacza dodatkowej wpłaty. Podatnik wskazuje, do której uprawnionej organizacji ma trafić część jego podatku.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy lokalnie możliwe też słabe opady deszczu. Maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 23 na Górnym Śląsku.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
10: Dzień dobry, w pierwszą sobotę października i jak zawsze o tej porze zapraszam na kolejny odcinek magazynu sportowego, już 219. Zaczynamy od zapasów, bo w czwartek społeczność Cementu Gryfa Chełm świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Głos podczas gali zabrał m.in. wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
11: Ale najlepszy trening nie zastąpi dobrej atmosfery. Człowiek chce wracać tam, gdzie ktoś zna jego imię, gdzie ktoś zauważa jego postęp, gdzie można liczyć na pomoc, kiedy przychodzi trudny dzień. Taką społeczność chcemy tworzyć. Dlatego dzisiejszy jubileusz jest świętem nie tylko klubu. Jest świętem przede wszystkim ludzi. 60 lat Cementu Gryfa Chełm to 60 lat pracy trenerów, zawodników, zawodniczych, rodziców, działaczy, sponsorów, partnerów i wszystkich osób, które dołożyły swoją cegiełkę do historii tego klubu. Rodzicom dziękuję za zaufanie. Za to, że jesteście z dziećmi nie tylko po zwycięstwach, że jesteście z dziećmi nie tylko po zwycięstwach, ale przede wszystkim po porażkach. Trenerom dziękuję za wiedzę, cierpliwość i odpowiedzialność.

0: uwierzą we własne możliwości, bo czują, że są częścią czegoś większego. Bo cement gryf to nie tylko sala, mata, treningi i medale. Cement gryf to ludzie. Ludzie, którzy przez dziesięciolecia poświęcali swój czas, energię i serce. Ludzie, którzy nie żyją z zapasów, ale żyją dla zapasów. I właśnie dzięki takim ludziom ten klub trwa 60 lat. Niech więc cement gryf Chełm nadal będzie miejscem, do którego chce się wracać. Tak jak dzisiaj przyjechali tutaj goście z całej Polski, a również z wielu krajów zagranicznych. Miejscem, gdzie rodzą się sportowe marzenia, gdzie uczymy się zwyciężać, ale także podnosić po porażkę. I miejscem, gdzie przez kolejne dziesięciolecia będziemy mogli mówić o sobie jedno. Jesteśmy rodziną, wielopokoleniową rodziną. Dziękuję Wam za wszystkie te wspólne 60 lat. I życzę nam kolejnych lat pełnych sportowych emocji, sukcesów, przyjaźni i ludzi, którzy będą chcieli tę historię pisać razem z nami.
1: Szersza relacja z jubileuszowej gali cementu Gryfa Chełmu w poniedziałek na naszej antenie zaraz po godzinie 8. Tymczasem przenosimy się w szeregi HKS-u Chełm, który w zeszły weekend w ramach dalszych przygotowań do Tauron Ligi wziął udział w turnieju w Suwałkach, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
2: Gramy mecze sparingowe coraz częściej i w zasadzie tydzień, w którym odbyliśmy dwa treningi, więc bardzo taki szybki tydzień, już w czwartek wyjechaliśmy do Suwałk na turniej. Tam rozegraliśmy dwa mecze sparingowe, pierwszy z nich z drużyną z Olsztyna, przegrany 0-3 i na drugi dzień z drużyną z Suwałk, również przegrany 1-3. Oczywiście wyniki nie mogą być satysfakcjonujące. Każdy z nas, myślę, lubi wygrywać, gra po to, żeby wygrywać i nawet w meczach sparingowych też lepiej jest wygrywać i schodzić z boiska jako zwycięzca z uśmiechem na twarzy. Troszkę trudniej jest oczywiście przełknąć po porażkę. Natomiast też jesteśmy świadomi tego, w jakim momencie sezonu jesteśmy. Od środka w zespole jakby mogę zapewnić, że wszystko jest jak najlepiej. Kilku zawodników niestety nie mogło wziąć udziału w tym turnieju z powodów zdrowotnych. Yassine Louati skręcił kostkę. Dodatkowo też troszkę dłuższa przerwa czeka Mariusza Marcyniaka, więc nie mogłem skorzystać z tych dwóch zawodników. Mamy drobne problemy zdrowotne, przeziębienia. To wszystko ma oczywiście wpływ na ogólną taką, powiedzmy, formę zespołu. Natomiast myślę, że nie są to też jakieś wielkie problemy i gdzieś tam jesteśmy troszeczkę pod wodą fizycznie, ale jak wypłyniemy na zewnątrz, to na pewno ta forma będzie o wiele lepsza i jestem przekonany, że na starcie ligi będzie nasz zespół wyglądał zdecydowanie lepiej. To, co teraz za nami, to po prostu poligon doświadczalny.
1: Zmieniamy dyscyplinę. O kolejnych wynikach tancerzy LKS-u Breaking Dot Sport mówi trener Robert Jamiński.
3: Byliśmy w Knurowie na Silesia Breaking Battle. Wystartowaliśmy tam w kilku kategoriach i finalnie takie znaczące miejsca udało się zdobyć Wigelce Ciulce, czyli Julce Stasickiej. Zajęła 4. miejsce w kategorii do lat 16, natomiast w kategorii Big Girls, czyli dziewcząt powyżej 16 roku życia, Big Girl Twisted z ekipy Praktyka Ruchu, czyli Sara Beć, wywalczyła 2. miejsce i tam też w tej kategorii na 4. miejscu uplasowała się Big Girls Sochala. Sporo osób weszło do top 8, co jest dla nas dużym osiągnięciem. Bardzo się cieszymy i czekamy na kolejne zawody, a te odbędą się już 17 października w Kielcach i będą to Mistrzostwa Świata Federacji IDO i następnie chyba najważniejsze zawody dla nas w tym roku, Mistrzostwa Polski 24 października w Warszawie.
1: Teraz motocross i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć reprezentantów Chełm Racing Team, mówi prezes Agnieszka Tuczapska.
4: Już nawet najmłodsi zawodnicy brali udział w amatorskich zawodach dla dzieci na torze motocrossowym Albertów, Majorka Motopark, gdzie oczywiście 19 sierpnia na podium stanął nasz zawodnik Chełm Racing Team Antoni Badaszek, zajmując 2. miejsce. Za nami również niezwykle emocjonujący weekend 29-30 sierpnia, ponieważ nasz zawodnik Filip Kopiel wystartował w Ostródzie podczas 7 i 8 rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Cross Country. Pierwszy dzień Filipa był ciężki, ponieważ trudne warunki do jazdy, deszcz, błoto, nie sprzyjały dobrej jeździe, ale oczywiście Filip się nie poddawał i wynik z 2. dnia pozwolił Filipowi wskoczyć na 3. miejsce na podium w klasyfikacji generalnej zawodów. I tutaj myślę, że warto dodać, że w jego grupie rywalizowało aż 12 zawodników z całej Polski, więc konkurencja była naprawdę mocna. Kolejny weekend nasz team zameldował się 22 września na starcie 2. rundy OMWP Powerade by Gmoto w Hucie Gogołowie.

0: gdzie rywalizowaliśmy w formule sprint enduro. I tu muszę przyznać, że zadanie nie było łatwe, ponieważ 7 wymagających okrążeń z limitem czasu do 2 godzin, no to jest jednak wyzwanie, trzeba mieć kondycję i zaparcie, żeby to pokonać. No i oczywiście mamy naszych zawodników, którzy stanęli na podium. Klasa hobby, pierwsze miejsce Mateusz Grel, klasa senior 1, 6 miejsce Mateusz Badaszek, klasa senior 2, 8 miejsce Artur Korzan i 9 miejsce Kamil Wawruszek. No i oczywiście tutaj w wakacje kolejny sukces Filipa, ponieważ w weekend 19-20 września Filip Kopiel wystartował w finałowej już rundzie 9 i 10 Pucharu Polski Cross Country w Bogumiłowie. I oczywiście, jak zawsze, Filip pokazał klasę. Mimo potężnych problemów sprzętowych pierwszego dnia nie poddawał się, wrócił na tor i wywalczył genialne podium, zdobywając drugą pozycję. No i oczywiście cały czas trenujemy, ponieważ zbliża się do nas wielkimi krokami 5. runda Pucharu Lubelszczyzny Wschodniej Cross Country, która odbędzie się 11 października w Wierzchowinach i trenujemy, bo mamy nadzieję na zdobycie podium, zresztą jak zawsze.
1: Do dalszej części programu wracamy za chwilę.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu! Gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchodziątkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Porfarma.
15: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
16: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
15: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
16: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
15: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
16: Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
15: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Relację o dalszych poczynaniach tenisistek stołowych UKS Łyżaczek Wojsłowice przedstawi trener Tadeusz Bochniarz.
2: Pierwsze Grand Prix Polski młodzików w tenisie stołowym rozgrywane w Ostródzie i nasz klub reprezentowały dwie dziewczynki. W turnieju eliminacyjnym wystąpiła Aleksandra Błaziak, gdzie odniosła jedno zwycięstwo, ale zaprezentowała się bardzo dobrze, bo dla Oli to był debiut w tego typu imprezie. Jako mistrz eliminacji wojewódzkich w tej grupie, w turnieju w Ostródzie, startowała Nikola Urbańczyk. Występ jej uważam za bardzo udany. W grupie Nikola odniosła dwa zwycięstwa. Pokonała koleżankę z Bronowianki, koleżankę z Białegostoku. No, uległo jej się. Niestety musiała przeżyć gorycz porażki z koleżanką z Parcinia. Niemniej jednak miejsce drugie w grupie pozwoliło jej awansować do turnieju pucharowego. I tutaj spotkała się najpierw z koleżanką z Białegostoku, z Belidów, z Różą Okołot, gdzie wygrała 3-1, a później o wejście do pierwszej szesnastki turnieju spotkała się z koleżanką z Giżycka. Po bardzo, bardzo zaciętym meczu Nikola wygrała i tym samym w niedzielę startowała

0: pierwszej 16 tego turnieju. Mimo bardzo ambitnej i dobrej gry, tym razem jeszcze nie udało się odnieść zwycięstwa i ostatecznie została sklasyfikowana na miejscu 13-16. Niemniej jednak występ Nicoli uważam za bardzo udany, ponieważ była jedną z nielicznych zawodniczek urodzonych w roku 2015, a startowała z koleżankami o rok starszymi. Wcześniej w Lublinie rozgrywany był dość prestiżowy turniej dla młodzieży. Turniej indywidualny z cyklu od UKS-u do AZS-u. W turnieju startowała młodzież szkół średnich z całego województwa. I tam startowały moje dwie zawodniczki. Klasą dla siebie była Antonina Serafin, która ten turniej wygrała. A na czwartym miejscu uplasowała się druga nasza zawodniczka, Alicja Bochniarz.
1: Przechodzimy do piłki nożnej. Trzecioligowcy Chełmianki wrócili na zwycięską ścieżkę 2-1, pokonując na własnej murawie Podlasie Biała Podlaska. Głos po meczu zabrał trener Ireneusz Pietrzykowski.
2: No na pewno koniec wieńczy dzieło, tak? Więc po takiej bezbarwnej pierwszej połowie dobra druga i bramka i kilka pozycji do strzelenia bramki. W takim dobrym momencie dostajemy bramkę na 1-1. No ale to jest taki zespół, który podnosi się w takich sytuacjach i ważne, że dogoniliśmy i mamy 3 punkty.
1: Kolejne spotkanie czeka Biało-Zielonych jutro, a zmierzą się oni na wyjeździe z Hetmanem Zamość.
3: No na pewno już taką wyczuwa się atmosferę derbową, bo to wiadomo, że to jest ważny mecz i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Tym bardziej, że no, Hetman dość długo gdzieś tam funkcjonował niżej i to są derby takie pierwsze od dłuższego czasu. Na pewno Hetman podbudowany po zwycięstwie w Ostrowcu. My też no, wróciliśmy do wygrywając Podlasie, także na pewno taki mecz, który budzi większe emocje i jedziemy tak, żeby punkty pojechały do Chełma.
1: Przenosimy się do czwartej ligi, gdzie z punkty są bardzo potrzebne Bugowi Hanna. W poprzednim spotkaniu zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 0-6 uległ Lewartowi Lubartów i spadł na przedostatnią lokatę. Dzisiaj natomiast zmierzy się u siebie z zamykającymi tabelę rezerwami Górnika Łęczna. Czas na doniesienia z chełmskiej klasy okręgowej. Po 7 kolejkach liderem nadal jest Ekoróżanka, mimo że zanotowała pierwszą porażkę w sezonie 2-3, ulegając na własnej murawie ZGKS-owi Brat Cukrowni Ksienica Nadolna, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
4: Podobnie jak w tamtym sezonie, też 2 razy przegraliśmy z tym zespołem. Jakoś nie mamy szczęścia do tego zespołu. Bramki dla naszego zespołu zdobył Kuba Knapi w ostatniej minucie, Paweł Pergun. Pierwsza połowa, mogliśmy ten mecz po prostu zamknąć. Myślę, że jakby było 3-0 do 35 minuty, to ten mecz byłby po prostu już spokojny i pewnie kolejne bramki byłyby kwestią czasu. Strzelamy bramkę na 1-0, mamy słupek na 2-0, sytuację sam na 3, nie strzelamy i dosłownie ostatni akt pierwszej połowy, rzut wolny w własnym sektorze, gdzie jest przeciągnięty do środkowania, odbija się od słupka, nawet myślę, że wyjdzie i z dobitki zdobywa zawodnik gości 1-1. Wiadomo, że ta bramka dała mnóstwo energii, takiej pozytywnej, mentalnej dla gości. No i druga połowa w naszym wykonaniu fatalna. Fatalna to 85 minuty, no nie będę mówił, tragiczna, no jeżeli się nie oddaje strzałów, jeżeli po prostu nie kreuje się sytuacji, jeżeli nie ma dośrodkowań, jeżeli nie ma ruchów, no to nie można wygrać nawet z rywalem, który dołował w tym sezonie, choć wiemy jak zawodnicy zespół Sinicy gra mocno, twardo, agresywnie i oni walczyli. Katastrofalny błąd w prowadzeniu. Tu jest celne podanie, rzut karny, kolejny już w tym sezonie i bramka na 2-1. No i potem już chcieliśmy wyżej, no i kontra na 3-1. Zdobyliśmy bramkę w 90 minucie na 3-2 i ostatnie 4 minuty mieliśmy jedną kontrowersję, gdzie boczny sędzia pokazuje, że nasz bramkarz został faulowany, bo poszedł na rzut rożny, ale niestety no, sędzia główny inaczej uznał, choć mógłbym mieć inne zdanie, no ale no, nie można wygrać meczu grając 7 minut w drugiej połowie. No, po prostu nie przystoi nam jako zawodnikom i zespołowi taka gra. No i nic, no, przegrany mecz, nie wszystko się wygra. Porażki są ważną częścią piłki nożnej i musimy po prostu to przekuć jako dodatkowy bodziec, bo ostatnimi czasy, przez ostatnie 2 miesiące, wszystko praktycznie wygrywaliśmy, oprócz tego remisu z Unią, czy w Pucharze, czy w Lidze, no i może taki dzwon jest potrzebny, żeby po prostu ta końcówka sezonu znowu docisnąć i nie tracić punktów.
1: Okręgowym wiceliderem jest aktualnie Granica Dorokusk, która zgarnęła komplet punktów po wyjazdowej wygranej 4-3 nad Kłosem gmina Chełm, mówi trener Jacek Ziarkowski.
5: Nie było to dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Od początku mieliśmy problemy, źle weszliśmy w to spotkanie. Praktycznie od początku do końca goniliśmy wynik. no ale summa summarum szczęście uśmiechnęło się do nas i okazało się, że zdobyliśmy komplet punktów. Mimo tego, iż cały czas było pod górkę, zespół dążył do tego, żeby wyrównać i w konsekwencji nawet zdobyć tą zwycięską bramkę, ale nie było to dobre spotkanie. Zespół Kłosa na pewno postawił nam wysoko poprzeczkę i też aż się dziwię, że ten zespół jest tak nisko.
1: Okręgowe podium zamyka natomiast Ogniwo Wierzbica, które z kolei 7-0 wygrało w Rejowcu z miejscową Unią, mówi trener Karol Bujak.
6: Na pewno ten wynik jest okazały. Cieszy to, w jaki sposób wygraliśmy ten mecz, ponieważ te akcje naprawdę takie zespołowe, bardzo ładne asysty, ładne bramki, dobra jakość rezerwowych, którzy weszli, też strzelali bramki i robili ładne akcje. Natomiast z pokorą, taką piłkarską pokorą podchodzimy do takich wyników, bo piłka jest piękna, jak się wygrywa, ale też czasami potrafi napsuć krwi. Nie zgrywamy super bohaterów, nie jesteśmy nieomylni, bo też swoje błędy popełniamy i z taką chłodną głową idziemy dalej.
1: Do magazynu sportowego wracamy za chwilę.
7: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
8: Reklama.
9: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
10: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
11: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
12: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
13: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
12: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
13: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Sobota branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.
3: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
4: Marcin Petruk, wracamy do sportowych doniesień. Udaną inaugurację sezonu mają za sobą taekwondoczki Sokoła Krasnystaw. O szczegółach trener Grzegorz Brodzik.
5: W Warszawie odbył się Polish Open. Warsaw Cup w taekwondo olimpijskim jest to jeden z mocno obsadzonych turniejów międzynarodowych, będący jednocześnie zawodami Pucharu Europy w kategoriach kadetów i juniorów oraz Pucharu Świata Seniorów. Na matach rywalizowało około 900 zawodników z 47 państw całego świata. W Warszawie pojawili się m.in. reprezentanci Gany, Nigerii, Ekwadoru, Chile, Arabii Saudyjskiej, USA oraz wielu krajów europejskich. Klub taekwondo Sokół Krasnystaw reprezentowały 4 zawodniczki. Klaudia Kmieć zajęła 5. miejsce w kategorii juniorek do 68 kg. Była bardzo blisko strefy medalowej, jednak w walce o awans przegrała zawodniczką kadry narodowej Litwy,

0: ostatecznie dotarła do finału swojej kategorii. Maja Marucha zajęła 9 miejsce w kadetach w kategorii do 44 kg. Po niezwykle zaciętej walce Maja przegrała 1-2 w rundach z zawodniczką z Jarocina. Do awansu do najlepszej ósemki zabrakło naprawdę niewiele. Pierwszą rundę przegrała 13-15, drugą wygrała zdecydowanie 16-2. No niestety w trzeciej rundzie chyba zabrakło jej trochę kondycji i przegrała tę walkę 12-9, czyli niewiele. Julka Tałanda i Natalia Mazurek również to były kadetki, również stoczyły swoje pojedynki. Tym razem jednak nie udało im się awansować i wygrać swoich walk. Jednak obie zawodniczki pokazały charakter, taki zaangażowanie, no i wolę walki. Był to bardzo mocny turniej rangi E1, w którym zawodnicy walczyli nie tylko o medale, ale również o cenne punkty do europejskiego rankingu. Dla naszych zawodniczek był kolejny ważny sprawdzian na międzynarodowej arenie i cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w kolejnych startach w zawodach krajowych, które jeszcze są przed nami.
1: Dwa następne turnieje mają za sobą natomiast zawodnicy chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
2: W miniony weekend dwie reprezentacje chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori uczestniczyły w dwóch turniejach. Pierwsza czteroosobowa drużyna udała się do fińskiego miasta Turku, gdzie pod moim przewodnictwem wzięła udział w kolejnej edycji Iko Nordic Cup 2026. Zdobyliśmy tam łącznie 4 puchary. Ja tradycyjnie wystartowałem w konkurencji kata, zajmując drugie miejsce. Pozostali zawodnicy wystartowali w kumite, zdobywając odpowiednio Szymon Grabowski pierwsze miejsce, Adam Wójtowicz i Michał Łatka drugie miejsce. Dodatkowym elementem tego wyjazdu było seminarium poprowadzone przez Shihan Katsuhito Gorai, w którym również wziąłem udział. Drugim turniejem, w którym zawodnicy Satori się zaprezentowali, były Mistrzostwa Podkarpacia w Jarosławiu. Tam również czteroosobowa reprezentacja naszego klubu pod wodzą sensei Wojciecha Kłodnickiego stanęła na wysokości zadania i zdobyła 6 medali, z czego 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. Artur Chodała zdeklasował swoich rywali z kategorii i zdobył 2 złotka zarówno w kata, jak i w kumite. Kacper Kurkowski również wygrał swoją kategorię w kata, a w kumite uplasował się na 3 miejscu. Franciszek Dobrowolski w finale spotkał się ze swoim kolegą klubowym Arturem, musząc uznać jego wyższość. Henryk Woźniak ostatecznie zajmuje 3 miejsce w swojej kategorii. Był to bardzo owocny weekend zarówno w Polsce, jak i w Finlandii. Nasi zawodnicy, jak widać, cały czas są w czołówce europejskiego Kyokushin. To jest bardzo pocieszające i dające nadzieję na coraz to lepsze miejsce w turniejach wysokiej rangi. Przed nami kolejne wyzwania, o których na bieżąco będziemy informowali.
1: W tych samych zmaganiach startowali także wychowankowie klubu karate Kyokushin Tanku w Chełmie, o czym więcej sensei Krzysztof Kozioł.
3: Pierwszym turniejem był turniej Nordic Cup, który odbył się w Finlandii. Był to turniej zagraniczny, odbył się w miejscowości Turku. W turnieju wzięło udział około 150 karateków z 23 ośrodków z całej Europy, około 19 państw. Reprezentacja klubu karate Kyokushin Kanku składała się z 3 zawodniczek. Była to masterka Marta Śliwińska, która w kategorii plus 35 lat do 65 kg zajęła pierwsze miejsce. Młodziczka Basia Śliwińska, która w kategorii do 55 kg 12-13 lat również zajęła pierwsze miejsce, oraz była to juniorka Estera Szopa, która w kategorii do 65 kg 16-17 lat zajęła drugie miejsce. W tym samym czasie w Jarosławiu odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia. Do Jarosławia udał się sensei Waldemar Kozioł z naszego klubu, który jest również trenerem i w Jarosławiu był jednym z sędziów turnieju. W Mistrzostwach Podkarpacia wzięło udział ponad 160 karateków z 13 klubów z całej Polski. Reprezentacja klubu karate Kyokushin Kanku składała się z 5 zawodników. Jeśli chodzi o wyniki naszych zawodników na Podkarpaciu, to Paweł Podgórski w kategorii 8-9 lat plus 35 kg zajął pierwsze miejsce. Jego tato, Andrzej Podgórski, w kategorii mężczyzny plus 35 lat do 85 kg również zajął pierwsze miejsce. Na drugim stopniu podium uplasowała się Lena Kulbicka, która w kategorii dziewcząt 14-15 lat do 60 kg zajęła drugie miejsce, oraz Szymon Woźniak, który w kategorii chłopców 10-11 lat plus 50 kg zajął również drugie miejsce. Na trzecim, najniższym stopniu podium uplasował się Jakub Kulbicki, który w kategorii 12-13 lat chłopców minus 45 kg zajął trzecie miejsce. Bardzo pracowity weekend. Jeśli chodzi o początek sezonu, to uważamy, że bardzo udanie rozpoczęliśmy sezon. sezon.
1: Przechodzimy do lekkoatletyki, w której oficjalnie został zakończony sezon startów letnich, mówi trener MKS-u Agroschelmu Marek Mazurek.
4: Czwórka naszych zawodników, stanowiąca skład reprezentacji naszego województwa, startowała w ogólnopolskim finale biegów przełajowych w ramach programu Polskiego Związku Lekkoatletyki pod nazwą Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie imieniem Bronisława Malinowskiego. Zawody te odbyły się w Inowrocławiu na terenach Parku Solankowego nieopodal Tężni. To wyjątkowe wydarzenie między innymi ma na celu wyłonienie utalentowanej młodzieży, która będzie w przyszłości objęta szkoleniem centralnym Polskiego Związku Lekkoatletyki. Najlepiej z naszych zawodników wypadła Wiktoria Nadolska w kategorii U16, która wystąpiła w biegu na dystansie 2,3 km, zajmując ostatecznie 17 miejsce z czasem 8 minut 25 sekund. Pozostali zawodnicy plasowali się w połowie stawki i tak Wiktor Wójtowicz, kategoria U12, dystans 1,1 km ukończył na 54 miejscu. Bartłomiej Grela w kategorii U14, dystans 1,7 km ukończył na 50 miejscu, a Franciszek Józefczak w kategorii U16, dystans 2,3 km ukończył na miejscu 60.
1: A teraz oddajemy głos Łukaszowi Sarejowi, trenerowi MKL-u Chełm.
5: Trójka naszych zawodników startowała w ogólnopolskim finale lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w biegach przełajowych. Mieliśmy trzy kwalifikacje, dwie w kategorii U12, jedną w U16. Najlepiej zaprezentowała się Julia Kusiuk w kategorii U12, zajęła 13 miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast 89 była Nikola Koniszewska. Biegi były znakomicie przygotowane i nie były łatwe. Z kolei 65 miejsce zajął Adam Koniszewski w kategorii młodzika. Była to taka forma rywalizacji troszeczkę amerykańska, były boksy, każdy boks był przeznaczony dla jednego województwa. Zawodnicy startowali właśnie z takich szerokich boksów i nowa formuła dla nich ścigania się w biegach przełajowych. Pogoda znakomita. Opiekunem zawodników jest Piotr Skoda.
1: O tym natomiast, co działo się w szeregach MKS-u Dragon Chełm, opowie prezes klubu Jan Dąbski.
6: W Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów. MKS Dragon był reprezentowany przez juniora Przemysława Czerynę, który osiągnął następujące wyniki. W konkurencji karabinu pneumatycznego 60 był 11 z wynikiem 595,9 punkta. W konkurencji 3 postawy 3x20 był 14 z wynikiem 532 punkty. I w konkurencji karabinu dowolnego 60 strzałów leżąc był 10 z wynikiem 602,2 punkta. Jednym słowem możemy uznać jego wyniki za przyzwoite.
1: Do ostatniej części programu wracamy po krótkiej przerwie.
7: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
8: Reklama.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
11: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Radzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz na

0: 50 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
4: Stokrotka.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Reklama. Bonton Radio. Weekend.
9: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
10: Witam raz jeszcze. Pora na relacje biegowe, a w tej dyscyplinie działo się sporo w szeregach grupy Hełmbiega. Mówi Lena Rorat.
11: W miejscowości Róża w województwie łódzkim rozegrano 9. ultramaraton Leśna Doba. Rywalizacja polegała na pokonaniu jak największego dystansu w ciągu 24 godzin, a trasa wytyczona była na mierzącej ponad 12,5 km leśnopolnej pętli. Wyzwanie podjął niestrudzony Marek Lik, który spędził w biegu ponad 21 godzin i pokonał w tym czasie aż 129 km. Uzyskany wynik dał mu 15 miejsce Open i drugie miejsce w kategorii M60, a w wydarzeniu wzięło udział prawie 120 osób. W niedzielę 27 września odbył się 48. Maraton Warszawski, który ukończyło prawie 11 tysięcy osób z całego świata, co jest rekordem frekwencji tej imprezy. W tym bardzo licznym gronie nie zabrakło chełmskich biegaczy. Najlepiej z nich spisał się Tomek Lipiński, który już przyzwyczaił nas do tego, że biega maratony poniżej 3 godzin. Jego wynik to 2 godziny 55 minut i 35 sekund i 247 miejsce Open. Najszybszym reprezentantem grupy Hełmbiega był Krzysztof Mazurek, który uzyskał wynik 3 godziny 26 minut i 21 sekund. Ponadto startowali także Mateusz Huk, Kamila Wyrostek, Krzysztof Wyrostek, Iwona Baluk, Marek Baluk i Patrycja Pilipczuk-Oliwiak, a na szczególne wyróżnienie zasługuje nasz niesamowity Ryszard Stawiarski, który mimo iż porusza się na wózku inwalidzkim, od lat bierze udział w wydarzeniach biegowych i działaniach charytatywnych. Rysiek pokonał ponad 42 km w 5 godzin i 10 minut, przy okazji zbierając środki na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i po raz kolejny udowadniając, że z niepełnosprawnością można pięknie żyć i motywować innych. Ogromne gratulacje. Także w niedzielę odbył się półmaraton w Gdańsku ze startem i metą przy gdańskiej arenie. Trasę o długości ponad 21 km pokonało blisko 13 tysięcy biegaczy, a wśród nich reprezentanci grupy Hełmbiega, którzy uzyskali świetne wyniki. Jarosław Ciach uzyskał czas 1 godzina 34 minuty i 33 sekundy, a Daniel Kowalski 1 godzina 35 minut i 17 sekund. Kolejna impreza biegowa z naszym udziałem to 8. Leśny Bieg do Źródeł. W ramach wydarzenia rozegrano bieg oraz marsz Nordic Walking, a trasy poprowadzono bardzo malowniczymi, ale jednocześnie dosyć wymagającymi terenami leśnymi gminy Choryniec-Zdrój. W biegu na 10 km wystartował Grzegorz Szczurek, który z czasem 43 minuty i 18 sekund zajął 4. miejsce Open i stanął na najwyższym stopniu podium w kategorii wiekowej, a Monika Klimkowska przemawiała maszerowała 6 km z kijkami. Uzyskany wynik 44 minuty i 4 sekundy uplasował ją na 21. miejscu Open i 3. miejscu w kategorii wiekowej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób.
10: O sportowych poczynaniach reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica opowie natomiast Paweł Zieliński.
12: Koniec lata i początek jesieni to bardzo często koniec sezonu triatlonowego. I taka sytuacja ma miejsce w przypadku zawodników naszej sekcji, którzy w tym sezonie startowali bardzo regularnie właśnie w tych zawodach. Niemniej jednak na koniec sezonu odbyły się zawody duatlonowe, czyli połączenie wyłącznie biegu i roweru. W ostatni weekend w Adamowie odbyła się impreza z cyklu Grochowski Legend Series i jednocześnie były to Mistrzostwa Polski w duatlonie. Mieliśmy na dystansie standard dwóch naszych zawodników. Był to Andrzej Łoński i Piotr Czemerys. Andrzej Łoński ukończył tą rywalizację na wysokim 28. miejscu i 4. w swojej kategorii wiekowej. Jego czas na tym dystansie standard 2 godziny, 1 minuta i 25 sekund i co warto podkreślenia, Andrzej w swojej kategorii wiekowej w całym cyklu Grochowski Legend Series zajął 1. miejsce, co jest potwierdzeniem jego bardzo wysokiej dyspozycji w tym sezonie. Ale tegoroczny cykl Grochowski Legend Series był również 1. cyklem, w którym brał udział Piotr Czemerys. Piotrek w Adamowie na Mistrzostwach Polski w duatlonie zajął 63. miejsce i 9. swojej kategorii wiekowej, 2 godziny 13 minut 6 sekund, ale dało mu to również 2. miejsce w kategorii wiekowej w całym cyklu Grochowski Legend Series. Bardzo nas to cieszy, bo był to debiut Piotra w całym tym cyklu. Ostatni weekend to były również zawody typowo biegowe, półmaraton w Gdańsku. Tam mieliśmy 2 reprezentantów, nasze biegające małżeństwo, Łukasz oraz Małgorzata Smyk. Oboje ukończyli w tym samym czasie, to jest godzina 33 minuty i 34 sekundy. 630 miejsce Open. Dla gości było to 4. w kategorii wiekowej. Ten półmaraton co roku przyciąga ogromną rzeszę zawodników. Klimat miasta, bliskość morza, usytuowanie startu, mety i duża liczba kibiców powoduje, że jest to bardzo atrakcyjny półmaraton. I tym półmaratonem weszliśmy de facto w starty jesienne.
10: Coraz bliżej końca sezonu są kolarze GKK Peloton Okrzów niezmiennie zajmujące miejsce na podium, mówi Jarosław Garda.
13: Miniony weekend przyniósł kolejne zwycięstwa reprezentantów GKK Peloton Okrzów, którzy udanie rywalizowali na trasach kolarstwa górskiego na Podlasiu oraz w województwie świętokrzyskim. W Michałowie rozegrano finałowy wyścig tegorocznego cyklu maratony kresowe. Znakomitą formę na zakończenie sezonu potwierdził Kamil Borowski, który rywalizował na dystansie mega liczącym 40 km. Nasz zawodnik od startu jechał w ścisłej czołówce, meldując się na mecie na świetnym 9. miejscu w klasyfikacji Open oraz pewnie sięgając po zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej. Z kolei w Chęcinach w ramach cyklu MTB Cross Marathon wystartował Maciej Opolski. Zawodnicy rywalizowali na dystansie FAN liczącym 44 km i blisko 900 metrów przewyższeń. Trasa w Górach Świętokrzyskich okazała się niezwykle dynamiczna i wymagająca. Szybkie, strome zjazdy w stylu enduro wymagały maksymalnej koncentracji i nie wybaczały błędów. Maciej, który był najmłodszym uczestnikiem całego wyścigu, po zaciętej walce przeciął linię mety z czasem 2 godzin i 25 minut. Wygrywając rywalizację w swojej kategorii wiekowej i zajmując 43. miejsce w klasyfikacji Open.
10: A teraz jeszcze doniesienia z Fabryki Sportu i jubileuszowych zmagań atletycznych. Relacjonuje Marian Skrajnowski, wicemistrz świata Masters w podnoszeniu ciężarów.
14: Jubileuszowa, 10. edycja turnieju wyciskania sztangi na ławce o Puchar Fabryki Sportu w Chełmie zgromadziła na starcie 11 zawodników. Poziom imprezy niezwykle wysoki, o czym świadczy fakt, że aż 5 atletów uzyskało wyniki ponad 100-punktowe, liczone według formuły Wilksa. A zwycięzca, Rafał Czajkowski, uniósł sztangę o ciężarze 240 kg, poprawiając dotychczasowy rekord Fabryki Sportu aż o 25 kg. Znakomicie wypadli także pozostali zawodnicy, bijąc własne rekordy życiowe. Na szczególne wyróżnienie zasługują ważący 64,5 kg Mikołaj Ostrowski, którą dźwignął 150 kg, Szymon Kryszak z wagą 79 kg, 152,5 kg, tyle samo ważący Mitczyk Iwan 140 5 kg oraz Mateusz Wróblewski, który przy wadze 89 kg wycisnął 160 kg.
10: To była ostatnia wiadomość na dziś, ale w ten weekend jeszcze się usłyszymy. Jutro po 11 wspólnie z Damianem Grzywną w kolejnym odcinku Instrukcji Przetrwania podpowiemy, co warto mieć ze sobą w plecaku, jeżeli wybieramy się na wypad outdoorowy. Również jutro, ale tu

0: po 14, wspólnie z Moniką Łupkowską zapraszamy do strefy MM, w której tym razem przypomnimy, co oglądało się w telewizji w latach 90. A w wiadomościach sportowych słyszymy się w poniedziałek o 8.30. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
1: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
2: Reklama. Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
5: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
6: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Reklama. Bonton.

0: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
1: Zostaw Polki i Polaków!
0: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
2: Nie da się nie widzieć.
0: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
2: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
0: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
1: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
0: Przypomnę, że prezydent, choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
3: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
0: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
4: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Szeroki wachlarz atrakcji czeka na mieszkańców Chełma w ramach Chełmskiego Tygodnia Seniora, który rozpocznie się od poniedziałku 5 października i potrwa do 11 października.
5: To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy, przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych.
4: Mówi Kacper Jasek z Chełmskiego Magistratu. Szczególnym wydarzeniem będzie finał Chełmskiego Tygodnia Seniora.
5: 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
4: Mówi Jasek. Już w najbliższy poniedziałek w Chełmskim Parku Wodnym będzie można korzystać z przyjemności poranka z tężnią solankową.

0: gry w squasha lub tenisa stołowego. Tego samego dnia w chełmskim szpitalu będą prowadzone bezpłatne badania pomiaru ciśnienia tętniczego, saturacji i poziomu glukozy we krwi. W chełmskiej bibliotece publicznej odbędą się warsztaty Charlestona, a grupa teatralna z Uniwersytetu III wieku przedstawi spektakl Pan Drops. Sześcioosobowa rodzina z Pliskowa Kolonii w gminie Leśniowice straciła w nocnym pożarze cały dobytek. Władze gminy natychmiast zorganizowały dla poszkodowanych tymczasowe schronienie, pomoc medyczną oraz najpotrzebniejsze artykuły, a także przygotowują wsparcie finansowe. Ogień wybuchł w niedzielny wieczór w drewnianym budynku mieszkalnym, w którym przebywało małżeństwo z trojgiem dzieci w wieku szkolnym oraz siostra kobiety. Wszyscy mieszkańcy zdołali bezpiecznie uciec z płonącego domu, jednak uciekali w pośpiechu i nie zdążyli zabrać ubrań, dokumentów ani lekarstw. Sześć zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem przez blisko 6 godzin, a według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zdarzenia była awaria magazynu energii współpracującego z instalacją fotowoltaiczną. Poważnie zniszczony budynek nie nadaje się do zamieszkania, a jego odbudowa jest niemożliwa ze względów prawnych. Na miejsce pożaru jeszcze w nocy przybyła wójt gminy Joanna Jabłońska, a samorząd od razu podjął działania ratunkowe. Poszkodowani otrzymali natychmiastowe schronienie w pokojach spółdzielni socjalnej Słowianka. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pomogli w pilnym pozyskaniu nowych recept i leków dla przewlekle chorego członka rodziny oraz udali się z poszkodowanymi na zakupy najpotrzebniejszej odzieży i środków higienicznych. W Urzędzie Gminy uruchomiono zbiórkę darów rzeczowych, a wkrótce zostanie otwarte oficjalne konto bankowe do wpłat pieniężnych. W ramach długofalowej pomocy gmina proponuje rodzinie zamieszkanie w wolnym budynku rodzinnym w sąsiedniej gminie Kraśniczyn.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Na północy 18-19 stopni, na zachodzie i w centrum 20-21, na południu 22-23. Takie maksymalne temperatury, nie zabraknie słońca, ale i też chmur. Najwięcej ich na północy i zachodzie, na północy może pokropić się deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510-270-769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.

0: Co po to branie w Dino? Najbliżej ciebie!
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Reklama. Bon.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja.

0: firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Słuchajcie, Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki.

0: Wrzośćce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Bisko, dom i ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Sobota branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama.

0: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
1: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
0: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze. A oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
2: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli.
0: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
3: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Hełm rozważa rezygnację z przebudowy całego układu drogowego wokół terminalu intermodalnego przy ulicy Wschodniej. Powodem są koszty. Jak powiedział podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta wiceprezydent Hełma, samorząd nie ma dziś pieniędzy na pokrycie brakującej kwoty. Miasto przeznaczyło na inwestycję 223 miliony złotych. W przetargu otwartym w sierpniu tańsza oferta przekroczyła 257 milionów, a druga wyniosła blisko 350 milionów złotych. Wiceprezydent mówił radnym, że miasto rozważa skupienie się na przebudowie wiaduktu przy Alei Armii Krajowej i osobne poszukiwanie pieniędzy na ten cel.
4: Rozważamy rezygnację z tego zadania na rzecz indywidualnego szukania środków na przebudowę samego wiaduktu, ze względu na to, że taka kwota na dołożenie jest na dzień dzisiejszy poza naszymi możliwościami finansowymi.
3: Mówi Radosław Wnuk. Według wiceprezydenta możliwymi źródłami finansowania wiaduktu są fundusze unijne lub rządowe. Zaznaczył, że na dziś nie ma wyznaczonej daty jego zamknięcia. Miasto realizuje zalecenia nadzoru budowlanego i przygotowuje prace zabezpieczające. Ewentualne ograniczenia ruchu ciężarówek na zewnętrznych pasach wiaduktu ma zależeć od ekspertyzy. To kolejne podejście do inwestycji. Poprzedni wykonawca zrealizował część prac, ale jego umowa z miastem została wypowiedziana pod koniec 2024 roku. Na pytanie radnego o przyczyny wiceprezydent wskazał na spór dotyczący gwarancji zapłaty dla wykonawcy. 230 zł miesięcznie. Takie wsparcie mogą otrzymać seniorzy z Chełma i okolicznych gmin w ramach programu Karta Dobra. Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i ich przyjaciół Zbyszko ma do przekazania 250 kart. Organizatorem programu jest Fundacja Biedronki. Pomoc skierowana jest do osób w trudnej sytuacji finansowej, które mają co najmniej 65 lat. Ten wymóg wieku nie dotyczy podopiecznych poprzedniej edycji. Kryterium dochodowe wynosi 1260 zł netto miesięcznie na osobę. Wyższy dochód nie musi jednak wykluczać ze wsparcia. Pod uwagę mogą być brane niezbędne wydatki, na przykład na leczenie, rehabilitację czy opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Ważne jest, ile pieniędzy seniorowi pozostaje po pokryciu tych kosztów. Program rozpoczął się 1 października i potrwa do lipca przyszłego roku. Każda karta będzie doładowywana co miesiąc kwotą 230 zł. Szczegóły dotyczące dokumentów i terminów zgłoszeń stowarzyszenie zapowiada w swoich kanałach informacyjnych. Organizacja prosi też mieszkańców o przekazywanie tej wiadomości potrzebującym seniorom. Nie każdy sam szuka pomocy. Czasem informacja od sąsiada lub kogoś z rodziny może być pierwszym krokiem do otrzymania wsparcia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Dużo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 22 w Małopolsce, 23 na Górnym Śląsku.
5: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzień dobry. Zaczynamy kolejne wydanie audycji Podaj Dalej. Dziś w programie czeka na Was wyjątkowo bogata dawka kultury z naszego regionu. Wspólnie z dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej Katarzyną Sokołowską podsumujemy październikowe plany oraz porozmawiamy o jubileuszu 120-lecia placówki, który wciąż jest kontynuowany. Sprawdzimy też, jak lokalne muzea włączają się w ogólnopolski Weekend Seniora z Kulturą i co przygotowano na Chełmski Tydzień Seniora. Chełmski Dom Kultury zdobył prestiżową nagrodę Złoty Liść Retro. Zapowiemy też prapremierę spektaklu Korzenie oraz seansę w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers ze specjalnym gościem Romanem Gutkiem. Na koniec zrobimy przystanek we Włodawie, gdzie czeka nas wernisaż poplenerowy pod hasłem Sakrum w pejzażu. Zostańcie z nami na 104,9 FM i podajcie tę falę dalej. Zaraz wracamy.
0: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Energooszczędny Chełm to wspólna sprawa. W Szkole Podstawowej nr 8, Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu Miejskim nr 13 realizowany jest

0: projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Październik w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zapowiada się niezwykle intensywnie. O nadchodzących wydarzeniach porozmawiam z dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej Katarzyną Sokołowską.
2: Październik w naszej Chełmskiej Bibliotece zapowiada się bardzo intensywnie. Już w pierwszym tygodniu rozpoczynamy Weekend Seniora z Kulturą. Jest to taka ogólnopolska akcja i my jako biblioteka aktywnie się włączamy, organizując wydarzenia kierowane tak naprawdę do wszystkich, nie tylko do seniorów, chociaż dedykowane dla seniorów. 5 października, czyli w poniedziałek o godzinie 9, wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych zapraszamy Państwa na familijny spektakl Pan Drops i jego trupa Jana Brzechwy. Myślę, że dostarczy on nam wielu wrażeń, wielu emocji. Znamy Śluby Panieńskie Teatru Uniwersytetu Trzeciego Wieku i czekamy po prostu na więcej. Zapraszamy do biblioteki 5 października w poniedziałek o godzinie 9.
1: Z tego co wiem, w programie jest też wyjątkowy wieczór literacko-muzyczny. Kogo będziecie Państwo gościć w bibliotece?
2: 6 października o godzinie 17 zapraszamy Państwa do naszej Chełmskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie z niesamowitą kobietą, z panią Heliną Graboś, poetką, autorką fraszek i utworów satyrycznych, okolicznościowych pieśni. Pani Halina znalazła się w gronie 13 laureatów prestiżowej nagrody imieniem Oskara Kolberga, przyznawanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Została wyróżniona w kategorii pisarstwo ludowe. Zasługuje na to, żeby odwiedzić ją właśnie w naszej Chełmskiej Bibliotece. Będzie przedstawiała swoją twórczość, będzie mówiła o kulisach tej twórczości. Wystąpią również zespoły, śpiewacze Kora i Rosa z Kamienia. Szykuje się ciekawy, poetycko-muzyczny wieczór w bibliotece, na który serdecznie zapraszamy. Weekend Seniora z Kulturą w naszej Chełmskiej Bibliotece będzie trwał prawie do połowy miesiąca. Trudno jest w kilku słowach opowiedzieć, jakie tutaj aktywności, jakie tutaj atrakcje dla Państwa i dla seniorów przygotowaliśmy, ale myślę, że na uwagę zasługuje spotkanie z Adamem Woronowiczem, znakomitym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, którego zaprosiliśmy do naszej biblioteki na 8 października na godzinę 17. Myślę, że Państwo znają Adama Woronowicza i jest to niesamowicie aktywny aktor, który występował w wielu znamienitych serialach i filmach. Znamy go z popularnej komedii Teściowie i Klara w jej kolejnych częściach. I spotkanie z Adamem Woronowiczem będzie okazją do rozmowy tak naprawdę z tym niesamowitym polskim aktorem. Serdecznie zapraszam.
1: Spotkanie z Adamem Woronowiczem z pewnością przyciągnie tłumy. Jednak październik w świecie bibliotek kojarzy się nieodłącznie z jeszcze jednym wydarzeniem. Jak w tym roku będzie wyglądała Chełmska Noc Bibliotek?
2: Przygotowaliśmy dla Państwa z tej okazji kilka wydarzeń. Noc Bibliotek w naszej Chełmskiej Bibliotece rozpocznie się w piątek 16 października. O godzinie 17 zaprosimy Państwa na monogram Krzysztofa Grzesiuka pod tytułem Co dusza ma w D? No taki kontrowersyjny tytuł, ale bardzo bogata treść, inspirowana twórczością Janusza Głowackiego. W tym też dniu chcemy Państwa zaprosić na wernisaż prac Adama Puławskiego, Te co skaczą i fruwają. Myślę, że jest to już znany chełmski nasz twórca, którego prace spotykają się z bardzo ciepłym, niesamowitym odbiorem.
1: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
0: To jest Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Wracamy do Podaj dalej i do rozmowy z Katarzyną Sokołowską, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej. A co biblioteka proponuje na co dzień, na przykład dla grup szkolnych czy miłośników sztuki i fotografii?
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o bibliotekę, tutaj ciągle się coś dzieje. Tutaj zawsze spotkamy coś ciekawego. Rozpoczął się rok szkolny, więc tradycyjnie zapraszamy do kontaktu szkoły, przedszkola. Zorganizujemy dla Was ciekawe warsztaty, lekcje biblioteczne. Pokażemy, że biblioteka to jest miejsce, którego szukacie i w którym ciekawie można spędzić czas. W bibliotece są też organizowane różne wystawy. Myślę, że ciekawostką będzie wystawa, która już od połowy października zagości w naszej wypożyczalni głównej. Wystawa nosi tytuł Nadburzańskie Skarby Fotografii. Jest to wystawa pokonkursowa Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bóg. Odkryjmy wspólnie przyrodę, architekturę naszej tutaj ziemi nadburzańskiej.
1: Wszystkie te inicjatywy wpisują się też w wyjątkowy czas dla samej instytucji. W tym roku Chełmska Biblioteka Publiczna obchodziła piękny jubileusz i nadal go obchodzi.
2: W bieżącym roku obchodzimy, jak już Państwo na pewno wiecie, 120 lat Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Z tej okazji też ciągle organizujemy szereg naszych różnych aktywności. Aktywności, które mogą być kierowane indywidualnie pod Państwa zamówienie, czy zwiedzanie naszych magazynów, czy herbatka z Marią Pauliną Orsetti, czy też warto po prostu do nas przyjść na chwilę i obejrzeć wystawę poświęconą właśnie 120-leciu naszej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. I zaręczam Państwa, że tutaj znajdziecie naprawdę ciekawostki, bo kto by pamiętał, że jeden z dyrektorów musiał walczyć z cenzurą o możliwość udostępniania książek. Bo kto by pamiętał, że pani Skibińska, ratując bibliotekę w 1908 roku, przechowywała księgozbiór w własnym domu i wypożyczała książki chełmianom, tak jakby wypożyczała swój prywatny księgozbiór. To były losy naszej biblioteki, które rzeczywiście możemy Państwu opowiedzieć, pokazać i zaręczamy, że naprawdę bardzo ciekawie spędzicie czas przychodząc do nas.
1: Trwa właśnie ogólnopolska akcja Weekend Seniora z Kulturą. Wiele instytucji w naszym regionie przygotowało z tej okazji bezpłatne atrakcje. Gdzie warto się wybrać? O tym powiemy już za chwilę. Do usłyszenia.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. To już 13. edycja ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą, do której aktywnie dołączają placówki z naszego regionu. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zaprasza seniorów powyżej 60 roku życia do bezpłatnego zwiedzania swoich wystaw. Wystarczy okazać dokument tożsamości. Swoje drzwi otwiera również Muzeum Ziemi Chełmskiej. Dzisiaj darmowe zwiedzanie czeka na Was w budynkach przy ulicy Lubelskiej 56A oraz 57, a jutro muzealnicy zapraszają dodatkowo do zabytkowej kaplicy Świętego Mikołaja. Warto pamiętać, że ten weekend to zaledwie wstęp do dłuższego świętowania, bo już od poniedziałku rusza Chełmski Tydzień Seniora z Kulturą. O szczegółach mówi Kacper Jasyk z Chełmskiego Magistratu.
2: 5 października rozpocznie się Chełmski Tydzień Seniora, który potrwa do 11 października. To tydzień pełen spotkań, aktywności, wiedzy i dobrej zabawy, przygotowany z myślą o chełmskich seniorach. W programie znalazły się m.in. bezpłatne badania, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, koncerty i spektakle. Seniorzy będą mogli również skorzystać z aktywności sportowych, tężni solankowych, kręgli, squasha, tenisa stołowego czy strefy saun. Zaplanowano także zwiedzanie muzeum i chełmskich podziemi kredowych. Szczególnym wydarzeniem będzie finał tygodnia. 14 października w Chełmskim Domu Kultury podczas spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegółowy harmonogram Chełmskiego Tygodnia Seniora dostępny jest w Departamencie Spraw Obywatelskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm.
1: A już za chwilę opowiemy o prestiżowym wyróżnieniu dla Chełmskiego Domu Kultury oraz o dzisiejszej prapremierze spektaklu Korzenie. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmski Dom Kultury został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Złoty Liść Retro. O szczegółach opowiada dyrektor HDK-u Bartłomiej Kazimierczak.
2: Cieszymy się bardzo, że Chełmski Dom Kultury jako organizator festiwalu 20-lecia międzywojennego Retrofest został uhonorowany wyróżnieniem Złoty Liść Retro. Wyróżnienie to zostało nam przyznane przez Radę Programową Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga. Jesteśmy bardzo dumni, że organizatorzy jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych tego typu imprez w Polsce dostrzegli i docenili naszą inicjatywę. To wyróżnienie nabiera szczególnego wymiaru, ponieważ trwający rok 2026 został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowiony rokiem Mieczysława Foga, a wiele piosenek z repertuaru tego legendarnego wokalisty pojawiło się w programach koncertów tegorocznego Retrofestu. Dziękujemy Kapitule Festiwalu za dostrzeżenie i docenienie naszych działań, a wyróżnienie to traktujemy jako nagrodę dla wszystkich tych, którzy współtworzyli tegoroczny Retrofest, a w szczególności dla naszej wspaniałej, zaangażowanej publiczności.
1: Zostajemy w Chełmskim Domu Kultury, bo już dziś o godzinie 18 odbędzie się tam długo wyczekiwana prapremiera spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej.
3: Basia Szarwiło, Teatr Ziemi Chełmskiej. Serdecznie zapraszamy na spektakl Korzenie Teatru Ziemi Chełmskiej. Drugi termin, na który już możecie kupić bilety, to 18 października. Zapraszamy całe rodziny, ponieważ jest to spektakl dla każdego, dla dzieci i dorosłych.
1: Z kolei w programie październikowych spotkań dyskusyjnego klubu filmowego Rewers znalazły się dwa niezwykłe tytuły. Pierwszy z nich to film Kura, pełna czarnego humoru opowieść o wolności i przetrwaniu, widziana z perspektywy kury uciekającej z hodowli. Drugą propozycją jest dokument Kino Muranów. To wzruszający esej filmowy o słynnym warszawskim kinie wybudowanym na ruinach getta, w którym w 1961 roku poznali się rodzice reżyserki. Co ważne, gościem specjalnym pokazu w Chełmie będzie sam Roman Gutek. Będzie to więc doskonała okazja do dyskusji o roli kina w budowaniu pamięci i wspólnoty. A już za chwilę zajrzymy do Włodawy na poplenerowy wernisaż poświęcony sakralnym motywom w krajobrazie. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.
11: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
12: Zapraszam, Monika Łupkowska. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza na wernisaż prac poplenerowych pod hasłem Sakrum w pejzażu Włodawy i okolic, połączony z prezentacją dzieł artystów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej imienia Janusza Kalinowskiego. Spotkanie odbędzie się 7 października o godzinie 16 w Galerii na Piętrze przy ulicy Przechodniej 13. Prezentowane dzieła to plon 10. Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego, w których wzięło udział 17 artystów. Twórcy szukali w krajobrazie i architekturze pogranicza nie tylko piękna przyrody, ale i duchowych śladów sakrum. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji Podaj Dalej. Bardzo dziękuję za uwagę i już zapraszam Was na jutrzejszą strefę MM po godzinie 14. Razem z Marcinem Petrukiem wspominamy kultowe filmy, seriale i programy telewizyjne, które królowały na ekranach w latach 90. Życzę Wam wspaniałego, udanego weekendu. Do usłyszenia. Cześć.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań. Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
6: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
5: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
6: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
5: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
6: Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
5: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
2: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Chełmskie MPG ogłosiło przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Bieławin. Inwestycja ma ograniczyć nieprzyjemny zapach, na który od lat skarżą się mieszkańcy Chełma i Ochrzowa. Z opisu technicznego wynika, że 2 działające reaktory biologiczne zostaną przykryte specjalnymi samonośnymi osłonami z tworzywa. Powietrze gromadzące się pod nimi będzie odprowadzane rurami do 2 biofiltrów, po jednym dla każdego reaktora. Tam ma przechodzić przez złoże biologiczne, a następnie przez warstwę węgla aktywnego. Instalacja ma wychwytywać m.in. amoniak i siarkowodór, czyli związki

0: ścieki odpowiedzialne za uciążliwe zapachy. Przetarg obejmuje również wykonanie fundamentów pod biofiltry niezbędnych przyłączy oraz pomostu, z którego będzie można obsługiwać instalację. Prace mają odbywać się w czynnej oczyszczalni. Wykonawca będzie musiał zapewnić ciągłość oczyszczania ścieków przez cały czas budowy. O planach hermetyzacji informowaliśmy już w ubiegłym roku. We wrześniu MPGiK uzyskało pozwolenie na budowę i zapowiadało przetarg w kolejnych tygodniach. Kiedy w sierpniu tego roku mieszkańcy ponownie skarżyli się na odór, postępowanie nadal nie było ogłoszone. Ruszyło dopiero teraz. Oferty można składać do 14 października. Dokumentacja wymaga, by złoże biologiczne usuwało ponad 90% zanieczyszczeń. Skuteczność instalacji i ograniczenie zapachu mają zostać sprawdzone w badaniach po wykonaniu prac. Kobieta, wieś, przyszłość. Pod takim hasłem 15 października odbędzie się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich. Wydarzenie zaplanowano na godzinę 17 w dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach Kolonii.
1: Konferencja rozpocznie się panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział kobiety ze wsi, które prowadzą swoje biznesy, gospodarstwa, które związały swoje życie z wsią. Następnie głos zabierze przedstawicielka Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej z Zamościa, która przypomni nam o tym, jak ważne jest zdrowie, ponieważ październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi. Następnie odbędzie się koncert piosenek kobiecych, wyśpiewanych przez kobietę, panią Halinę Mysakowską, dla kobiet.
0: Mówi Bożena Deniszczuk z Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie. Na zakończenie będzie miała miejsce otwarta dyskusja przy kawie i słodkim poczęstunku, a w trakcie wydarzenia odbędzie się też zbiórka na rzecz Szymona Zelenta.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.

0: Oto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: W parę do litra to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
10: To jest Bonton Radio.

0: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
1: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
0: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
2: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
3: No pewnie, że jest lepiej.
0: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza. Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
4: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Uczniowie z powiatów chełmskiego i krasnostawskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Umowy o dofinansowanie projektów podpisały gminy Białopole, Dorohusk, Wierzbica, Wojsławice i Żmud z powiatu chełmskiego oraz gmina Krasnystaw. Na liście beneficjentów nie ma gmin z powiatu włodawskiego. Wsparcie trafi do szkół podstawowych, w których wyniki egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w roku szkolnym 2024-2025 były niższe od średniej wojewódzkiej, wynoszącej 68,1%. Celem projektów jest poprawa umiejętności językowych uczniów i wyrównanie ich szans edukacyjnych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na dodatkowe lekcje dostosowane do potrzeb dzieci, a także na materiały dydaktyczne, laptopy, tablety i aplikacje wykorzystywane podczas nauki. Przewidziano również szkolenia dla nauczycieli. Zajęcia mają pomagać uczniom m.in. w rozumieniu języka ze słuchu i swobodniejszym reagowaniu w rozmowie. W całym województwie lubelskim podpisano 48 umów o łącznej wartości ponad 22 milionów złotych. Projekty obejmą 97 szkół podstawowych i blisko 9300 uczniów. Promują Chełm swoją muzyką. Wczoraj odebrali wyróżnienia za zasługi dla miasta. Chór Rapsodia i jego dyrygent Krzysztof Olejniczak zostali uhonorowani podczas uroczystego spotkania w drugim liceum ogólnokształcącym imienia generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Odznaczenia wręczył prezydent Chełma Jakub Banaszek. To wyraz uznania dla wieloletniej pracy. Wyróżnienie podkreśla także rolę Rapsodii w kulturalnym życiu Chełma. Chórzyści swoimi występami promują miasto i podtrzymują tradycję wspólnego śpiewania, a niedawno odnieśli sukcesy w choralnym konkursie w Hiszpanii. ZUS właśnie zakończył wypłatę dodatkowych świadczeń z tytułu 14. emerytury. W całym kraju ZUS wypłacił je niemal 6 300 000 osób.
5: W województwie lubelskim to dodatkowe świadczenie dostało niemal 333 000 klientów ZUS, a łączna kwota wypłat sięgnęła prawie 500 000 zł. Czternastki wypłacaliśmy bez wniosków, czyli nie trzeba było nic robić, żeby je otrzymać. Teraz rozpoczynamy wysyłkę decyzji z informacją o przyznaniu czternastek i o szczegółach wysokości do wszystkich osób uprawnionych.
4: Informuje Małgorzata Beata Korba, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie lubelskim. Pełna czternastka wynosiła w tym roku 1978 zł i 49 groszy brutto. Przysługiwała osobom, których emerytura lub renta nie przekraczała 2020 zł brutto.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce.

0: na Górnym Śląsku.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No hej, ruszamy temat, który miał być tydzień temu, ale tydzień temu ogarnęłam, że zaczynają się studia, więc wyobraźmy sobie taką sytuację. Siedzisz na lekcji, nauczyciel tłumaczy, na tablicy pojawiają się kolejne informacje. Pierwsze zdanie jeszcze jakoś, drugie dobra, trzecie zaczyna się robić ciekawie, czwarte już nie wiesz, piąte absolutnie nie wiesz, a nauczyciel kończy i mówi, no i

0: lęku uczniów przed zapytaniem nauczyciela w sytuacjach na przykład, że jeżeli uczeń czegoś nie rozumie. Uczniowie z mojego doświadczenia zawodowego blokują się z różnych powodów w takich sytuacjach. Najczęściej takim podawanym powodem i przykładem tej trudnej sytuacji dla nich jest obawa, że ich pytanie zostanie uznane za głupie, czy to przez uczniów, czy przez nawet nauczyciela. Różnie to bywa. Zadanie może być zinterpretowane przez rówieśników jako próba tak zwanego podlizywania się nauczycielowi.
1: I mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz, bo okazuje się, że w głowie ucznia pytanie może oznaczać nie tylko chcę zrozumieć, może oznaczać co sobie pomyślą inni, czy ktoś się zaśmieje, czy nauczyciel pomyśli, że nic nie umiem, czy ktoś powie, że się podlizuje i nagle prosty komunikat. Proszę pani, nie rozumiem. Urasta do rangi wydarzenia społecznego, a przecież prawda jest znacznie prostsza. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to znaczy tylko tyle, w tej chwili tego nie rozumiesz. Tyle. Nie oznacza, że jesteś głupi, nie oznacza, że jesteś słabszy i absolutnie nie oznacza, że wszyscy inni rozumieją, bo bardzo możliwe, że połowa klasy właśnie siedzi i myśli dokładnie to samo, co ty. Tylko wszyscy czekają, aż pierwszy odważny człowiek się odezwie. I takie coś obserwujemy na studiach oraz wyobraźcie sobie, jak już jesteście dorośli, na wszelakich szkoleniach bądź spotkaniach w pracy. Tak, czyli dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim. Słyszymy się po przerwie.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.

0: Sobota branie w Dino. Najbliżej ciebie!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Reklama. Bon Bon Radio. Weekend.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No dobrze, ale co zrobić z tym najbardziej klasycznym szkolnym lękiem? A co jeśli moje pytanie jest głupie? Tutaj mam dla Ciebie bardzo prosty test. Wyobraź sobie, że kolega albo koleżanka z ławki zadaje dokładnie takie pytanie, jakie Ty chciałeś zadać. Czy pomyślisz, ale głupi człowiek, czy raczej, o, też tego nie rozumiałem. No właśnie, najczęściej dużo surowiej oceniamy siebie niż innych. I to jest kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę pani Bożena.
2: Jest to silny stres szkolny i presja na osiąganie dobrych wyników powodują, że ujawnianie braku wiedzy jest traktowane jako osobista klęska, czyli nie fajnie się jest przyznawać i pytać o coś, bo to w oczach innych osób według danego ucznia świadczy o jego niewiedzy, a nie o takiej odwadze, prawda, że o coś mogę zapytać.
1: I to jest chyba najważniejsza rzecz z dzisiejszej audycji. Brak wiedzy nie jest porażką. Porażką może być co najwyżej sytuacja, w której czegoś nie rozumiesz, masz możliwość zapytania, a przez kilka tygodni udajesz, że wszystko jest jasne, bo wtedy problem tylko rośnie. Nie rozumiesz jednego zagadnienia, potem na nim opiera się kolejne, potem kolejne i nagle po miesiącu nauczyciel mówi, dzisiaj przechodzimy do następnego działu, a ty myślisz, przepraszam, ja nadal jestem w poprzednim. Dlatego warto nauczyć się jednej bardzo ważnej rzeczy. Pytać wcześniej, zanim niezrozumienie zrobi się wielkim problemem. I nie musisz przy tym wygłaszać przemówienia. Wystarczy, czy może pani wyjaśnić to jeszcze raz? Nie rozumiem tego fragmentu. Czy może pan podać przykład? Czy dobrze rozumiem, że... I szczególnie dobre jest to ostatnie, bo kiedy mówisz, czy dobrze rozumiem, że... pokazujesz jednocześnie, że próbujesz zrozumieć temat. Nie pytasz, proszę mi powiedzieć wszystko od początku, tylko wskazujesz konkretny moment, w którym pojawiła się trudność, a to ogromnie ułatwia nauczycielowi pomoc. I podkreślam, jak również szkoleniowcom czy osobom, które prowadzą jakiekolwiek spotkanie i cokolwiek i o cokolwiek pytają osoby dorosłe. Wracamy zaraz po przerwie.
3: 104,9 Bardzo Radio.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No okej, okay. Załóżmy więc, że przełamaliśmy się. Podnosimy rękę, nauczyciel mówi słucham i wtedy pustka, bo nagle okazuje się, że nie wiemy nawet, czego dokładnie nie rozumiemy. Dlatego zanim zadamy pytanie, spróbujmy zrobić jedną rzecz. Nazwijmy problem. Nie, nic nie rozumiem, tylko nie rozumiem, dlaczego w tym zadaniu robimy ten krok. Albo rozumiem pierwszą część, ale nie wiem, skąd wziął się ten wynik. Albo znam definicję, ale nie rozumiem, jak zastosować ją w tym przykładzie. To są bardzo dobre pytania. Dlaczego? Bo nauczyciel dostaje informację, gdzie dokładnie utknąłeś. I tutaj pojawia się kolejna ważna rzecz. Nie każdy problem wynika z tego, że nauczyciel źle tłumaczy, bo może tak być. Czasem problemem jest wcześniejsza luka. Jeżeli nie rozumiesz dzisiejszej matematyki, bo nie pamiętasz czegoś z poprzedniego roku, to możesz siedzieć nad dzisiejszym tematem przez godzinę i nadal niewiele z tego będzie wynikać. Wtedy warto powiedzieć, chyba nie rozumiem tego, bo nie pamiętam podstawy. Czy może mi pani przypomnieć? I to jest naprawdę dobre pytanie, bo zamiast walczyć z całym rozdziałem, szukasz brakującego elementu. Pani Bożena zwraca też uwagę na to, że trudność z pytaniem może mieć podłoże emocjonalne.
2: Uczniowie nie pytają również z powodu takiego lęku przed porażką, z powodu takiego lęku przed publicznym wystąpieniem. Również uważają, że nie warto się wychylać, także to są różne takie sytuacje natury emocjonalnej, świadczące też często o braku poczucia własnej wartości.
1: I dlatego nie będziemy mówić, no to trzeba po prostu mieć odwagę, bo to trochę tak jakby powiedzieć komuś, kto boi się wystąpień publicznych, to się nie stresuj. Dzięki, problem rozwiązany, tak zwane XD. Lepiej zacząć od małych kroków. Jeśli nie masz odwagi zapytać na forum całej klasy, możesz podejść do nauczyciela po lekcji. Możesz zapytać podczas konsultacji, możesz napisać wiadomość, możesz też najpierw zapytać kolegę lub koleżankę. Najważniejsze jest nie to, w jaki sposób pytasz. Najważniejsze, żebyś nie został sam z czymś, czego nie rozumiesz. Bo to jest chyba najgorsze wyjście, a potem googlować i mieć nadzieję, że właśnie o to chodziło. Wracam po przerwie.
0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Reklama.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No dobra, ale teraz najtrudniejszy wariant. Wiesz, że nauczyciel raczej pomoże, wiesz, że pytanie nie jest głupie, ale masz z tyłu głowy, a co powiedzą inni? Bo szkoła ma tę niezwykłą właściwość, że czasami bardziej niż oceną przejmujemy się opinią kolegów. Podlizuje się, znowu pyta, ale kujon, przecież to było oczywiste. I tutaj warto zrobić jedną rzecz. Nie oddawaj innym prawa do decydowania, czego masz się nauczyć. Jeśli ktoś uważa, że pytanie jest głupie, to jego opinia. Ty masz swoją i twoja może brzmieć, chcę to zrozumieć. Koniec, kropka. Pani Bożena zwraca uwagę, że właśnie reakcje rówieśników mogą być jednym z powodów, dla którego uczniowie rezygnują z zadawania pytań.
2: Boją się negatywnej reakcji oraz poczucia braku kompetencji czy wiedzy. I dlatego uczniowie powinni mieć tą odwagę, ale wycofują się z takiego dopytania, bo obawiają się wyśmiewania i to jest takie nagminne, że jeżeli uczeń się zgłasza, ale czegoś nie wie, więc nie jest to mile widziane, bo mogą uczniowie potraktować to jako podlizywanie się do nauczyciela.
1: I teraz coś, co warto sobie zapamiętać. Bycie aktywnym na lekcji nie jest podlizywaniem się. Zadanie pytania nie jest podlizywaniem się. Poprawna odpowiedź nie jest podlizywaniem się. Chęć zrozumienia materiału nie jest podlizywaniem się. To jest po prostu uczestniczenie w lekcji, a nauczyciele to lubią. I może warto odwrócić perspektywę. Jeżeli ktoś pyta, to nie o nie znowu ktoś pyta, tylko super, ktoś właśnie zatrzymał lekcję w miejscu, którego ja też nie rozumiem. Bo naprawdę bardzo często tak jest. Jeden uczeń zadaje pytanie, nauczyciel odpowiada i nagle kilka osób w klasie czyli jednak nie tylko ty. Po przerwie podsumowanie.
3: Bonton Radio.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Na koniec zróbmy sobie małą instrukcję obsługi. Jeżeli nauczyciel tłumaczy, a ty kompletnie nie wiesz, co się dzieje, po pierwsze, nie udawaj. To kuszące. Kiwasz głową, robisz minę człowieka, który właśnie zrozumiał sens wszechświata, a w środku, co? Nie ma sensu. Po drugie, spróbuj znaleźć konkretny moment, którego nie rozumiesz. Nie, nic nie rozumiem, tylko nie rozumiem tego przykładu. Nie wiem, skąd się wziął ten wynik, nie rozumiem tego pojęcia. Po trzecie, zapytaj. Na lekcji, po lekcji, przez wiadomość, podczas konsultacji sposób nie jest najważniejszy. Po czwarte, nie traktuj wiedzy jak kompromitacji. Nie wiesz? To właśnie dlatego się uczysz. I po piąte, nie pozwól, żeby strach przed opinią innych decydował o tym, czego się nauczysz. Bo być może osoba siedząca obok właśnie czekała, aż ktoś zada dokładnie to samo pytanie. I na koniec jeszcze jedna myśl od pani Bożeny.
2: Myślę, że praca psychologa, pedagoga szkolnego powinna tutaj być ukierunkowana na takie rozwijanie tych umiejętności społecznych w klasie i budowania własnej wartości, co może spowodować tą odwagę do bycia czynnym uczestnikiem w czasie lekcji i umiejętnością dopytywania o różne rzeczy. Także to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój taki społeczno-emocjonalny.
1: I chyba właśnie o to chodzi. Nie o to, żeby nagle każdy uczeń został człowiekiem, który zgłasza się pierwszy do każdego pytania. Nie każdy musi lubić wypowiadać się przed całą klasą. Chodzi o coś prostszego, żebyś miał prawo powiedzieć nie rozumiem. Bez wstydu, bez poczucia, że jesteś gorszy, bez udawania, bo szkoła jest właśnie po to, żeby rzeczy, których dzisiaj nie rozumiesz, z jutro zaczęły mieć sens. A jeśli nadal nie mają, pytaj drugi raz. Jeśli nadal nie, pytaj trzeci. Nauczyciel może pomyśleć, że jesteś dociekliwy. Kolega może pomyśleć, że się podlizujesz, a ty będziesz po prostu wiedzieć więcej. To jest chyba całkiem niezły interes. I oczywiście owocuje na przyszłość. To była szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i pamiętajcie, kto pyta, nie błądzi. Pa!
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: oczywiście w nocy i rano. Za chwilę ważne rady dla kierowców. Potem głosowanie na Łotwie. Oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana. Powiemy, do czego może się przydać. Marcin Szamiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
0: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
3: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
0: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
4: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
0: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
5: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Coraz więcej dzieci zakłada kask przed jazdą na rowerze lub hulajnodze elektrycznej. To pierwsze obserwacje policjantów po wprowadzeniu nowych przepisów. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że o ochronie głowy powinien decydować przede wszystkim rozsądek.
6: Widzimy, że popularność kasków, myślę, że też związana z wprowadzeniem, nie oszukujmy się, nowych przepisów, które obligują najmłodszych do korzystania z tych kasków, ale też powodują odpowiedzialność opiekunów czy też rodziców, jeżeli jest to obowiązek niedopełniony, ale chcielibyśmy, żeby przede wszystkim rozwaga i rozsądek kierowały tym, żeby z tych kasków korzystać.
5: Mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od 3 czerwca kask jest obowiązkowy dla kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat. Za dopuszczenie dziecka do jazdy bez tej ochrony rodzicowi lub opiekunowi grozi mandat do 100 zł. Powodów do ostrożności nie brakuje. Według danych przytoczonych przez Komendę Główną Policji w omawianym okresie tego roku odnotowano ponad 1200 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Zginęło 17 osób. Tragiczny w skutkach pożar strawił budynki gospodarcze oraz wyposażenie gospodarstwa rolnego w Rożdżałowie w gminie Chełm. Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 września, około godziny 4:40 rano. W walce z żywiołem brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej, 2 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz druhowie z OSP Rożdżałów, OSP Krynica i OSP Strupin Duży. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Ogień doszczętnie zniszczył drewnianą stodołę wraz z przylegającą do niej wiatą, a straty wstępnie oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Strażakom udało się uratować przed płomieniami ciągnik rolniczy oraz jedną przyczepę. Spłonęła jednak druga przyczepa, opryskiwacz, żmijka do zboża oraz wyposażenie warsztatu, w tym elektronarzędzia, młoty i siekiery. Płomienie zniszczyły również kluczowe zapasy gospodarstwa na nadchodzącą zimę. W ogniu przepadło ponad 30 ton zboża przeznaczonego na sprzedaż. paszę i siew, zapasy słomy oraz przygotowane na zimę drewno i węgiel. Ze względu na skalę zniszczeń odbudowa budynków ruszy najwcześniej późną wiosną przyszłego roku. Dlatego rodzina pilnie potrzebuje środków na bieżący zakup opału, paszy dla zwierząt i podstawowego sprzętu. W internecie ruszyła oficjalna zbiórka na rzecz poszkodowanej rodziny. Akcję pomocową zorganizował syn rolników Przemysław. Osoby chcące wesprzeć gospodarzy z rozdziałowa mogą dokonywać wpłat na portalu pomagam.pl oraz udostępniać informacje o prowadzonej zbiórce.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Energooszczędny hełm to wspólna sprawa. W szkole podstawowej nr 8, szkole podstawowej nr 1 oraz przedszkolu miejskim nr 13 realizowany jest projekt służący poprawie efektywności energetycznej budynków. Inwestujemy w miejsca, w których dzieci i młodzież uczą się każdego dnia, jednocześnie promując odpowiedzialne korzystanie z energii i troskę o środowisko. Pamiętaj, każda zaoszczędzona kilowatogodzina ma znaczenie. Projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Słuchacie 104,9 FM. Bonton Radio.
1: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: sorry. No.
1: Na stacjach, czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach, potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński, wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców o północy.

0: ceny paliw niżej.
1: Ponad złotówka różnica jest.
2: To jest dużo, tak?
1: Dużo jest, jest dużo.
3: Chyba widzę różnicę.
4: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
0: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
5: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefedronu i marihuany.
0: Ta sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: 18-19 stopni na północy, w centrum i na zachodzie 20-21, na południu 20-23. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy spodziewajcie się też deszczu.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Nowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. 19 września w Chełmie można było się przenieść do grodu księcia Daniela. Za sprawą działania Chełmskiej Biblioteki Publicznej zaprezentowano żywą historię XIII wieku. Organizatorzy chcieli w ten sposób przybliżyć mieszkańcom realia życia w XIII-wiecznym Chełmie oraz przywołać postać księcia Daniela Romanowicza, założyciela miasta i wybitnego władcy z tamtej epoki. Eliza Kudelska-Nowosad, byliśmy na miejscu, przyglądaliśmy się dawnym rzemiosłom i rozmawialiśmy na ten temat z ekspertami. Byli nimi przedstawiciele chorągwi rycerstwa ziemi lubelskiej, jednej z najstarszych aktywnie działających grup rekonstrukcji historycznej w Polsce. Działa już od 1998 roku. W 2013 chorągiew połączyła siły z wywodzącą się z Chełma drużyną Grodów Czerwieńskich. Zapraszamy.
1: Nazywam się Piotr Polic, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej.
2: To co widać, chociażby właśnie tutaj przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej, że tamten okres, tak bardzo egzotyczny dla nas współczesnych, budzi ogromne zainteresowanie. Czy tak jest wszędzie, gdzie pojawiacie się z odtworzeniem tamtych czasów?
1: Na pewno musimy się z różnymi rzeczami mierzyć, bo jedno to jest wyobrażenie, którego nas nauczyły filmy i tego typu rzeczy, a czym innego są realia historyczne, archeolodzy, muzea, znaleziska, które pokazują nam nieco inną rzeczywistość. Chociażby to, że kolor, jak można zauważyć, dużo z nas ma na sobie bardzo barwne stroje, gdzie zwyczaj nam przedstawiano średniowiecze jako takie dość szarobure, więc musimy często ludziom powiedzieć, że to właśnie to nie my jesteśmy ci, którzy bardziej udają, tylko my pokazujemy, jak to rzeczywiście mogło wyglądać. Kolory mogły być naprawdę pełne i nasycone, ale tak, jest zdecydowanie tak, że ludzie troszkę podchodzą z takim poczuciem sceptycyzmu do tego, co to naprawdę jest. Ale jak widać, zainteresowanie jest duże, każdy chętnie posłucha, czy o militariach, czy o rzemiosłach, czy o kuchni, więc jak najbardziej.
2: I to nie jest tylko opowieść, jak widać, dla dzieci, bo tak naprawdę interesuje to każdego.
1: Ja nawet mam wrażenie, że to jest dużo bardziej opowieść dla dorosłych niż dla dzieci. Jak się tak przyjrzeć, to przy stanowisku na przykład zbrojowni dużo więcej dorosłych mężczyzn niż dzieci, bo dziecko oczywiście, o, jestem rycerzem. Ale dorosły, który to poczuje, próbuje sobie wyobrazić, jak to było takim mieczem pracować. My to wszystko też odtwarzamy w ramach naszej grupy, ponieważ to nie tylko to, co tu prezentujemy Państwu, to nie jesteśmy grupą tylko pokazową, tylko zajmujemy się też tak zwaną archeologią eksperymentalną, czyli na przykład pracą z ostrą bronią na pozornikach, po świńskiej nodze czy czymś tego typu, żeby zobaczyć, jak taka ostra broń pracuje. Często dużo rzeczy, które mówimy, to nie są nasze wymysły, tylko są rzeczy sprawdzone. My jakby taką replikę zaostrzymy, wykonamy i spróbujemy jej użyć na różne sposoby, więc bardzo dużo tego przemawia oczywiście bardziej do już dorosłego człowieka z wyobraźni.
3: Drugą, jesteś praworęczny, to złap prawą, o tą rączką, o tutaj trzymasz, zamieni rączkę. I teraz jedną ręką bierzesz zamach, obracając się rzucasz i celujesz nad niego. Teraz jesteś gotowy. No niestety, uciekł.
4: Otóż tutaj po prostu próbujemy odtworzyć, jak to wyglądało polowanie oszczepem na dzika, czy też borsuka. To wyglądało polowanie oszczepem na dzika, czy też borsuka. Mamy bezpieczne oszczepy, bezpieczne włócznie plastikowe. Są

0: Stowarzyszenia Chorągwi Rycerskiej Ziemi Lubelskiej.
1: Czy można powiedzieć, że się pan czymś w niej specjalizuje?
0: Tak, ja się specjalizuję akurat nie w tym wieku. Ja w XVII-wieczny hajduk jestem. Zwykła piechota, zwykły żołnierz.
2: Nasze stanowisko pokazowe, zapraszamy serdecznie, żeby podchodzić, pytać o wszystko, co tu można zobaczyć. Mamy, jak państwo widzą, kuźnię historyczną, mennicę, gdzie można nawet nabyć pamiątkową monetę, zbrojownię, gdzie można przymierzyć, dotknąć, zobaczyć uzbrojenie historyczne. Pokazowy namiot tutaj naszego wojewody, który nas odwiedził, w imieniu którego później będziemy organizować troszeczkę starć zbrojnych. Dalej mamy pokaz tkactwa i pasamonictwa, no i mamy nasze stanowisko kata. A po drugiej stronie dwa wspaniałe zwierzaki, konie i stanowisko z kuchnią historyczną. Także serdecznie zapraszamy.
1: Jesteśmy w namiocie, miejscu, w którym skupiły się, jak dobrze widzę, tkaczki.
3: Dokładnie. Mamy tutaj stanowisko tkackie oraz stanowisko pasamonictwa. Pasamonictwo, czyli wyrabianie sznurków lucetowych. W obrębie tkactwa mamy krosnopionowe, a także krajki.
1: Do jakiego okresu wracamy, jeśli chodzi o prezentowane dzisiaj umiejętności i techniki?
3: Jest to okres stricte XIII wieku, a także wcześniejsze. Do tego również nawiązują nasze stroje.
1: Skąd państwo pozyskiwali informacje o tym wszystkim, co jest takim najlepszym źródłem?
3: Najlepszym źródłem są książki, ale tutaj również są różnego rodzaju wykopaliska. Bazujemy przede wszystkim właśnie na wykopaliskach XIII-wiecznych. One są dla nas głównym źródłem pozyskiwania informacji. No wiadomo, w dobie globalizacji również internet wchodzi, ale także nasi przyjaciele, którzy są z wykształcenia bardzo często archeologami.
1: To niech pani opowie, co pani teraz zrobi.
3: Aktualnie naprawiam rękę katowi. Ale z bardziej historycznych rzeczy to będę się zajmowała warsztatem tkackim. Warsztat tkacki na krośnie tak zwanym pionowym. Jest on osnuty, czyli te nici są założone, to są nici ręcznie przeze mnie przędzione. I teraz będę z tego wytwarzała tkaninę, z której później powstanie albo torby, albo zapaski.
1: Czy dzisiaj w jakiś sposób można wykorzystać te umiejętności, na przykład tę pasję do historii, przekuć w coś, co może być jakimś potencjałem zawodowym, rynkowym?
3: Jak najbardziej. Ja osobiście zajmuję się przędzeniem, czyli normalnie na co dzień przędę. Z tej przędzy wykonuję różnego rodzaju produkty, które są dostępne normalnie na sprzedaż. Także jak najbardziej dawne rzemiosła mogą być obecnie opłacalne i jak najbardziej możemy je kultować. Jest. Jak najbardziej jest popyt, no bo tak na dobrą sprawę, czy słyszała pani kiedyś o czymś takim, żeby można było kupić sweter z ręcznie przędzonej wełny?
1: Nie.
3: No właśnie. Jeżeli ja świadczę takie usługi, no to jak najbardziej można mnie znaleźć czy w internecie, czy na różnego rodzaju stronach, ale jest popyt. Ludzie wracają do tego typu rzeczy.
1: Czyli to działa od XIII wieku.
3: Dokładnie. Nazywam się Anna Sawicka, jestem rekonstruktorką z drużynów Grodów Czerwieńskich. Nasze stowarzyszenie mieści się w Lublinie, także bardzo serdecznie zapraszamy. Osoby chętne, które chciałyby przeżyć historię, jak najbardziej zapraszamy.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. Każdą sobotę od 15.
5: Reklama. Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej ProMedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Medica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów.

0: 20% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
2: Reklama.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Powracamy do dzisiejszego spotkania poświęconego bardzo dawnej historii i wrześniowej widowiskowej rekonstrukcji historycznej zorganizowanej przez Chełmską Bibliotekę Publiczną. Poświęcona była życiu w grodzie z XIII wieku.
4: Mateusz Bawerski, chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, drużyna Grodów Czerwieńskich.
5: Gdyby pan mógł opisać swoje miejsce pracy.
4: Miejsce pracy to jest katownia, tutaj stanowisko kata. No, pewne elementy tutaj mogą szokować, takie jak obcięte ręce, obcięte nogi, głowa, kości, czaszka. Aczkolwiek w okresie, który dzisiaj tutaj prezentujemy jako Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, Drużyna Grodów Czerwieńskich. W tamtym okresie, tak, to była codzienność wielu miast. Wręcz było to pożądane, ponieważ taki widok był symbolem tego, że prawo jest respektowane, jest przestrzegane, jest egzekwowane. Taki widok obciętych rąk, obciętych nóg zachęcał kupców do tego, aby przyjeżdżali do miasta, handlowali. Znaczyło to, że z przestępczością dane miasto sobie radzi, dany władca tak, jest skuteczny, stać go na kata. Było to po prostu w dobrej wierze i jako profilaktyka, tak, większość ludzi no niestety nie umiała pisać, nie umiała czytać przede wszystkim, więc tabliczki typu uwaga, zrobimy ci to i to, za to i za to, to raczej nie działały, więc trzeba było to pokazać i właśnie tutaj na tym stanowisku to pokazujemy, jak to wyglądało.
5: A za co, za jakie przewinienia można było tak skończyć?
4: Najczęściej forma kary, szczególnie w tym okresie, o którym tutaj rozmawiamy, była dokonywana na danej części ciała, tak symbolicznie, więc obcięte nogi najczęściej były symbolem tego, że ktoś był dezerterem, nogi, ucieczka, więc właśnie tym, co uciekli dezerterom, obcięte ręce, złodzieje i ci, co wyrządzili krzywdę swoimi rękami.
5: Kim był, a właściwie kto mógł zostać katem?
4: Katem najczęściej zostawało się z pokolenia na pokolenie. Było to piętno, tak, piętno na nazwisku, na całym rodzie. Była to postać bardzo wyklęta, całkowicie poddana całkowitemu ostracyzmowi społecznemu. Na kata nie wolno było patrzeć, nie można mu było podać ręki, nawet przecięcie się drogi z katem, tak jak z czarnym kotem, to jeszcze gorzej, tak, wierzono, że za katem idzie śmierć.
5: Ale był dobrze opłacany, bo mówił pan, że króla było stać, to znaczy, że to znaczyło też o jego potędze.
4: Tak, szczególnie w późniejszych okresach, w późniejszym średniowieczu, w rozwoju takim polskich miast, gdzie był popyt na takie usługi, kat był sowicie nagradzany. Miał też wiele przywilejów miejskich. Jednym z takich przywilejów jest słynne prawo garści, co zmieściło się katu w garść, mógł zagarnąć i nikt nie mógł mu, nikt nawet nie chciał zwrócić mu uwagi. Takim właśnie jednym z podstawowych atrybutów kata są rękawice, bez których kat nie wykonywał swojej pracy absolutnie. Żaden kaptur, żadne maskowanie się, to jest wymysł głównie popkultury, gier komputerowych. Kat nie musiał się maskować, nie musiał nakładać maski, żadne złowrogie kaptury i wielkie topory nie wchodziły w grę. Każdy wiedział, kim jest taki kat. Miasta średniowieczne były małe, każdy wiedział, gdzie mieszka, czym się zajmuje. I tak jak już mówiłem, to było piętno, które za nim kroczyło przez całe pokolenia, więc każdy wiedział, kogo unikać i na kogo zwracać uwagę.
6: To są akurat tak zwane raczki, taki przedmiot służący do tego, by rzucić go wrogom gdzieś tam pod nogi. Jak widzisz, tutaj są kolce z każdej strony, to niezależnie od tego, jak upadnie, to sobie sterczy takim kolcem do góry. No i jeśli taki piechur na coś takiego nastąpił, albo koń na coś takiego nadepnął, no to już z automatu był wyłączony z dalszego ruchu, tak? To robiło dziurę w nodze czy w kopycie, bardzo nieprzyjemna rzecz, a takie przedmioty były używane w zasadzie od starożytnego Rzymu po pierwszą wojnę światową, bo takie coś również w okopach rozsypywano.
5: Czym panowie się tutaj dzisiaj zajmujecie i co pokazujecie?
6: Sławomir Gus, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Znajdujemy się w średniowiecznej kuźni, ale w takiej trochę nietypowej, bo jest to kuźnia obozowa, czyli taka, która gdzieś tam za wojskiem podążała w taborach, no i zadaniem takiego kowala, tudzież płatnerza, bo on nie tylko przedmiot użytku codziennego, ale i zbroję potrafił właśnie naprawić, czy jakieś proste elementy wykonać niezbędne właśnie wojsku w trakcie prowadzenia jakiejś kampanii wojennej. Czyli mamy tutaj przenośne palenisko, jakieś mniejsze kowadło, zestaw narzędzi. No i jak widzimy tutaj przy pracy kolega akurat w tym momencie wykuwa gwoździe, które mogły się przydać na przykład przy budowaniu jakichś machin oblężniczych. No, mamy pokazane kilka przedmiotów w różnym etapie ich produkcji, czyli tak jak tutaj widzimy od kawałka blachy, po efekt finalny, czyli takie środkowe okucie tarczy zwane umbem, wypukłe umbo, które z takiego krążka blachy formowano właśnie do kształtu przypominającego troszeczkę miskę. Jest to przedmiot, który służył ochronie dłoni trzymającej tarczę. Tutaj dalej widać na przykład różnego rodzaju groty strzał, różnego rodzaju typy tych strzał, zarówno strzały takie czysto militarne, używane do strzelania w opancerzonego przeciwnika, strzały, które z kolei były typowo myśliwskie, do polowania na jakiegoś grubszego zwierza, no i takie strzały, którymi dawało się strzelać, takie groty, które dawało się strzelać zarówno do wroga, jak i do zwierza w trakcie polowania.
5: Co było budulcem i jak było pozyskiwane?
6: Mamy tutaj takie brązowe bryłki, no i jest to ruda żelaza. Ruda żelaza, co ciekawe, pozyskana tutaj u nas w okolicy, bowiem w Rudej Hucie. Jest to tak zwana ruda darniowa, bowiem ona występowała dosyć płytko właśnie na takich terenach bagiennych, czasami właśnie pozerwano ją tej darni, ją gdzieś tam w ziemi można znaleźć. Jest to ruda bardzo kiepskiej jakości. Ona, wiadomo, wymagała przetopienia i dużego nakładu pracy, żeby pozyskać z niej wartościowy materiał. Natomiast we wczesnym średniowieczu na naszych terenach właśnie głównie z takiej rudy pozyskiwano, wykonywano żelazo do produkcji różnego rodzaju asortymentu.
7: I tutaj są, koleżanka ma takie buty, Mali, podniosę ci, pokażę twą kostkę. To są takie buty łapcie tak zwane, które były nawet do XIX wieku używane. Także to jest po prostu okrągły kawałek skóry z zrobionymi dziurkami, przewleczony rzemień i są ściągane, więc one mogły być nawet trochę większe robione. I po prostu rosną razem z człowiekiem, bo się mocniej zbiera, słabiej zbiera, czyli też czy grubsza skarpeta, czy cieńsza taka nogawiczka, to można było dopasować.
8: Praktycznie?
7: Tak, bardzo praktycznie i naprawdę do XIX wieku, czasami nawet XX, takie buty nadal były wykorzystywane po prostu, a są naprawdę bardzo wygodne. Wydawałoby się, że ten brak takiej twardej podeszwy, jak znamy obecnie, jest mało wygodny. Może na jakichś takich ostrych gdzieś kamieniach to czuć, natomiast no wtedy raczej były ziemne tereny, więc do takiego chodzenia jest bardzo wygodnie, noga się tak nie męczy. No i to jest naturalna skóra, też naturalnie przygotowywana. Na koniec woskujemy takie buty, żeby je zabezpieczyć przed wodą. I naprawdę dużo trzeba deszczu albo wilgoci od dołu, żeby one przeciekły. Co prawda niszczą się dość szybko, no bo niestety, no tak jak mówię, jeżeli mamy takie imprezy na takiej nawierzchni jak tu, zimistej, jest super, bo ta skóra się w ogóle nie niszczy. Natomiast jak gdzieś mamy przejść po współczesnej kostce, to niestety to zdziera strasznie i niestety wtedy czasami co sezon trzeba takie nowe buty szyć. Tak, tutaj już gdzieś tak już powoli się pojawiają dziury. Także przy czym ty te buty to nosisz już kilka lat. Także tu widać, buty rosną razem z człowiekiem. Tak, jak najbardziej.
9: Co pani tu za narzędzie ma? Co to jest?
7: To jest narzędzie, które się nazywa lucet, albo luceta, albo widelec lucetowy i na nim robi się takie sznurki lucetowe, kwadratowe, które można użyć. Ja na przykład używam do wiązania sobie tutaj panowy, czy jako taki pasek po prostu, do którego można przywiązać dużo rzeczy. Do wiązania czułka jako końcówki też można sobie zrobić. Do przewiązywania właśnie nogawiczek, jak ktoś nie ma na przykład skórzanych, czy takich utkanych krajek, to może sobie tutaj też sznureczkiem przywiązać. Czyli to właściwie tak jak taki sznurek, który po prostu wzmacnia, gdzie normalna włóczka w palcach potrafi się rozwalić, to taki sznurek każdy może taki sznurek po prostu sobie elastycznie pracuje i to, żeby urwać, trzeba naprawdę bardzo dużo siły. Także tego typu sznurki, no właściwie do wszystkiego, co trzeba było związać, z tego też można było wkręcać jako sznurówkę, do przywiązania czegokolwiek, naprawdę świetnie się sprawiało. W późniejszych wiekach czasami wykorzystywano też te sznurki jako dekoracje do przycia odzieży. Z prostego powodu łatwiej jest wybarwić kawałek wełny i go naszyć, niż większy kawałek wełny utkać, więc to była taka prostsza, trochę tańsza metoda, żeby sobie jakąś dekorację do stroju naszyć po prostu gdzieś na brzegach i też świetnie się sprawdzało po prostu jako wzmocnienie takiego brzegu.
5: Jaki wniosek się nasuwa? To jest samowystarczalność w tamtych czasach.
7: Tak, zdecydowanie i jak najlepsze wykorzystanie, coś co byśmy nazwali teraz zero waste. Naprawdę jak najlepsze wykorzystanie wszystkiego, każdego kawałka, co się pozyskało, czy ze zwierzęcia, czy z roślin. Wszystko było dokładnie wykorzystywane, nic się nie marnowało, nie było odpadów. Tak naprawdę wszystko się mogło przydawać, tak jak nawet mamy lucety, które właśnie były robione z kości, z poroża, naturalny kształt był wykorzystywany. Także wszystko to było w użyciu i na wszystko znajdowano jakieś zastosowanie. No też trzeba wtedy też pamiętać, że no w XIII wieku już ten pieniądz bardziej się pojawił w obiegu, natomiast nadal handel wymienny był bardzo popularny i w związku z tym wszystko, co mogło mieć jakąś wartość albo można było nadać temu wartość, było bardzo pożądane, bo po prostu no, po co ma się coś marnować, jak można to puścić w obieg. Na przykład kupić sobie za to kawałek już tkaniny utkanej, czy jakiegoś właśnie już uszytego buta i jakiś na coś innego wymienić. Więc to tutaj jak najbardziej ta taka właśnie strategia zero waste drugi w średniowieczu, obieg, tak. I drugi obieg, to naprawianie ciuchów. Prawda, my tutaj nie mamy aż, po nas tak bardzo nie widać, ale też nie było tak, że dziurka się zrobiła, to jej wyrzucam, tylko jak najbardziej łatanie, cerowanie, zaszywanie wszystkiego, łatanie również butów. To nie było tak, że but się, zrobiła się dziura, o jej wyrzucam nowe, tylko była naszywana po prostu łata i używamy dalej.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
2: Bonton Radio Weekend.
8: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Kolejny spektakl 18 października o godzinie 18.
3: Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
4: Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Nowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam ponownie. W magazynie weekendowym powracamy do czasów XIII-wiecznych i do realiów tamtego życia. Było mnóstwo pytań, próbowania swoich sił w dawnych rzemiosłach czy w polowaniu. Powracamy do widowiskowej rekonstrukcji historycznej zorganizowanej przez Chełmską Bibliotekę Publiczną we wrześniu, kiedy można było zobaczyć naprawdę żywą historię z XIII wieku.
1: Piasek Kacper.
2: Co to jest płacidło?
1: No rodzaj zapłaty. Tak? W średniowieczu przed monetami no, był barter. Na przykład ktoś przychodził z jakąś ilością futra. Nie było monety, no to musieli na przykład zapłacić, kowal mógł zapłacić właśnie takim płacidłem, który pokazywał dobrą jakość żelaza lub stali, no stali raczej. Taka stal w kształcie właśnie takiego toporka można sprawdzić na trzy rodzaje. Spłaszczenie, jak mamy spłaszczenie takiego płacidła, to jeżeli są popękania, no to tutaj oczywiście na przykład tutaj to jest oczywiście więcej warte, prawda? Rozciąganie, w momencie rozciągania takiego żelaza, on pęka, czyli znowu wiemy, że to jest gorsze od tego. No i przebicie, prawda? Znowu przebicie takiego żelaza w momencie pęknięcia, jakość i wartość nawet takiej samej wielkości, takiej samej wagi, a jednak wartość może być różna takiego właśnie płacidła.
2: To jeżeli wracamy do okresu, który jest tu dzisiaj prezentowany, to co miało największą wartość, jeśli chodzi o kruszce, nie wiem, kamień, coś, co po prostu było dobrym wymiennikiem wartości?
1: Najlepszym wymiennikiem byłaby moneta tak naprawdę, no bo wtedy tak naprawdę możemy kupić wszystko za taką monetę, którą wybijano za czasów na przykład właśnie Bolesława Chrobrego. Równie dobrym mogłyby być futra, różnego rodzaju materiały, jedwabie, czy materiały wydobywcze, prawda, złoto, srebro. No i właśnie takie podstawowe jak stal, żelazo. Tylko, że tak jest, taka stal, żelazo raczej po obróbce i po sprawdzeniu, czy ta stal w ogóle nadaje się do dalszej obróbki.
2: Kto w tamtych czasach zajmował się wybijaniem tych monet?
1: No, różnego rodzaju mincerze, tak? Mincerze i na pewno byli to zaufane osoby, które wybijały takie monetki.
3: Mirosław Kozak. My jako grupa od Kozaka gotujemy polewkę średniowieczną, czyli dzisiejszy, można powiedzieć, że gulasz, tylko bez występujących warzyw i przypraw, które występują dzisiaj, czyli bez papryki, ziemniaków, pieprzu.
2: Skromniej troszkę.
3: No nie do końca skromniej, bo mamy pokrzywę, mamy szczypior, których się dzisiaj mało używa, mamy lebiodę na przykład, tak? Mamy też wywary, tak jak na stole można zobaczyć, dzikiej mięty, róży. W tej chwili jest na kranie podłączona sosna, igieł sosny.
2: A skąd przepis?
3: Znaczy ogólnie z głowy, to co poczytaliśmy, co występuje w tamtych czasach, co można użyć, tak? To i tak jest na bogato, no bo wiadomo, że w tamtych latach, no jeszcze grzyby może by tutaj doszły, tak? Jakieś, a wykorzystywało się to, co było w danym miejscu. No jeżeli się ludzie wędrowni zatrzymali gdzieś, to po prostu korzystali z tego, co mieli.
2: Pod ręką.
3: Tak? Pod ręką, tak? Wszystko, co było w jakiś sposób jadalne, tak?
2: To zapytam jeszcze, jak smakuje?
4: Przepyszne to jest, naprawdę. Także polecamy
3: wszystkim. Ja dam spróbować, pani redaktor.
2: Dobrze.
3: I ocenisz
2: i oddam wtedy, tak. Gdyby tak spróbować oddać tamte czasy, to jaki to był okres, jaki to był czas dla, no nie wiem, takiej, trudno powiedzieć, zwykłej rodziny, na pewno nie majętna, nie związana na przykład ze środowiskiem króla.
5: Taka zwykła rodzina, no raczej była tak zwana prosta biedota, czyli no chłopstwo można by to nazwać. Było to stopniowo coraz bardziej organizowane. Akurat tu, gdzie się znajdujemy, w XIII wieku, który teraz odtwarzamy, to raczej tereny Rusi Halicko-Włodzimierskiej, ten wschód taki nieco bardziej można by to podciągać pod te tereny. Tu nie do końca ta zachodnia kultura w pełni dotarła, więc można by to nazwać tak zwanym dzikszym nieco dorobkiem. Raczej była to bieda i to, co człowiek mógł we własnym gospodarstwie wypracować. Przy okazji musiał swojemu gdzieś tam panu, bo wszystko to nie było tak, że samowolka, tylko nad każdym ktoś stał tak naprawdę i powoli można by tę drabinkę
2: sobie sam nie stanął.
5: Aż do króla rysować. Wiadomo, że w codziennym życiu każdy za siebie odpowiadał, natomiast kogoś tam nad sobą miał. Nie było to aż tak ustrukturyzowane jak na Zachodzie. Natomiast tu księstwa Rusi, które ciągle gdzieś ze sobą walczyły o tą dominację i próbowały się bardziej zjednoczyć, też miały nad tymi terenami jakąś władzę, więc taki przeciętny chłop nie dość, że musiał na siebie jakoś zarobić, a wiadomo, zimy ciężkie, głód, nieurodzaj, to jeszcze trzeba było oddać władcy. Więc przypuszczam, że średnia wieku była krótsza nie dlatego, że człowiek był gorzej odżywiany, chociaż też, co no, dużo rzeczy czyhało na ludzkie życie.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli prosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.

od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: zderzenia osobówki z autobusem w Puławach nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra murem za selekcjonerem. Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
1: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
0: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół

0: naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
1: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że postawiamy jedną osobę.
0: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Nocą mgliście na północy, w centrum i na zachodzie, na północy może pokropić też deszcz. Najchłodniej w kotlinach górskich, miejscami nawet minus 1, za to na północnym zachodzie nawet plus 12 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
3: Ponton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Basia Szarwiło, Teatr Ziemi-Chełmskiej.
2: Sławoj Czarnota, również Teatr Ziemi-Chełmskiej.
3: Hanna Rudzka i również Teatr Ziemi-Chełmskiej.
4: Jan Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Witam oczywiście moich szacownych gości dzisiaj. Rozmawiamy kilka dni przed premierą spektaklu Korzenie, oczywiście Teatru Ziemi-Chełmskiej, wyczekiwanego spektaklu, dosyć też oryginalnego i od tego chyba zaczniemy naszą rozmowę. Skąd inspiracje? Bo z tego co wiem, jest to rzecz mocno osadzona w lokalnym folklorze.
1: Dobrze powiedziane, to jest bardzo oryginalny spektakl, ponieważ scenariusz powstał na zamówienie Teatru Ziemi-Chełmskiej. Jest takim, można powiedzieć, romansem z legendami Longina Jana Okonia. Jest na motywach, jednak w bardzo luźnym połączeniu z legendami, ponieważ narracja jest bardzo współczesna, a te legendy pojawiają się promilowo. Jest to taki spektakl o naszych korzeniach, o tym, co Chełmski, ale też ma za sobą inną historię zupełnie, którą Państwo poznają, jak przyjdą na spektakl.
2: Poza tym, że Basia wspomniała, że jest spektaklem autorskim, jest stworzony od podstaw, nie tak, że mamy gotowy scenariusz, na którym pracujemy. No i też wyjątkowo tym razem scenografia będzie dosyć oryginalna, ponieważ tutaj stawiamy na wyobraźnię widza. Nie będzie jak zwykle, czyli cztery ściany i sufit, jak to się mówi, tylko będą to dosyć formy abstrakcyjne. Widz będzie musiał sobie wszystko wyobrazić, dopowiedzieć, poniekąd sam stworzyć tą historię, która dzieje się na scenie.
1: Scenariusz napisał Marcin Wąsowski, który współpracował z nami przy produkcji Głupców z Chełma, więc jeśli Państwo pamiętają ten spektakl, to możecie się spodziewać, no może niepodobnego spektaklu. Natomiast będzie na pewno to duże widowisko z muzyką, z piosenkami, z tańcami. Piosenki do spektaklu napisał Bartek Kazimierczak, muzykę zaaranżował Mikołaj Kołodziejczyk, czyli jest to no bardzo, bardzo autorski i nasz chełmski spektakl.
4: Dużo płaszczyzn do poruszenia. Ja zacznę od legend, bo z tego co się orientuję, to nie jest takie do końca jeden do jeden przełożenie dzieł pana Okonia, tylko jest to bardziej takie, powiedzmy, wszycie tych jego legend w tą historię. Jakbyście nam mogli o tym troszeczkę opowiedzieć, bo ciekawi mnie, jak wyglądał ten proces faktycznie tego scalania tych dwóch pomysłów, dwóch rzeczywistości.
2: Tutaj przede wszystkim już na samym etapie pomysłu spektaklu Korzenie, wtedy jeszcze się nie nazywał Korzenie, jak to wszystko ze sobą połączyć, jak to do kupy zebrać, żeby miał ręce i nogi. Pomysłów było mnóstwo. Ja pamiętam naszą taką rozmowę, gdzie szukaliśmy rozwiązań, jak we współczesną opowieść wpleść no jednak legendy, czyli rzeczy, które dzieją się dosyć dawno, oczywiście w świecie nierealnym, ale dawno, więc i Tatarzy, i rycerze, i niedźwiedź, i diabeł Boruta, więc to są postacie takie dosyć fantastyczne. I tutaj chyba podstawą spektaklu jest historia opowiadana, a legendy są praprzeszłością, historią, która się wśród bohaterów, którzy pojawiają się obecnie na scenie, się przejawia i się przewija przez ich życie. Te legendy niejako miały wpływ na życie bohaterów, i dlatego w dosyć zręczny sposób pojawiają się jako takie historie przedstawiające również fabułę tych legend.
4: Nie dość, że mamy różne jakby płaszczyzny, jeżeli chodzi o samą już fabułę, ale też jeżeli chodzi o formę tego przedstawienia, bo jest i taniec, i śpiew, oczywiście tradycyjne aktorstwo. Jak wyglądało połączenie z kolei tego wszystkiego jeszcze w całość, bo to się z tego nam robi naprawdę bogata i skomplikowana chyba mieszanka.
1: Spektakl jest w dużej mierze komediowy. Mogą się Państwo spodziewać dobrego humoru, żartów, trochę mrugnięcia okiem do tych legend pana Okonia. Jak to połączyliśmy? My ciągle to łączymy. Teraz trwają takie próby dopinające. Jesteśmy w fazie bardzo ciężkiej tej ostatecznej pracy. Natomiast no, nie jest to dla nas pierwszyzna, że tak powiem, śpiewanie, granie, tańczenie. Wzięliśmy do zespołu osoby, które świetnie się w tym sprawdzają. Na scenie po raz pierwszy z nami wystąpi między innymi Ania Bieńkowska jako aktorka, bo występowała śpiewając wcześniej. Teraz wystąpi w roli jednej z chórzystek, ale i aktorek. Także mamy zespół, który świetnie się w tym sprawdza. Tancerki, młode dziewczynki 10-11-letnie, które świetnie tańczą, i cudownie odnajdują się na scenie, także wszystko pięknie się łączy.
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o łączenie tych płaszczyzn, o których pan wspomniał, no tutaj mamy też do czynienia z nowoczesnymi i nowymi technologiami, które przychodzą nam z pomocą. Posłużyliśmy się takimi wizualizacjami, ekranami, które będą nas wspomagać niejako, aby widz mógł dojrzeć, zobaczyć to, co się dzieje. One dopełniają przestrzeni scenograficznej. No a jeżeli mają przestrzeni scenograficznej, no a jeżeli chodzi o warstwę muzyczną i aktorską i taneczną, to myślę, że dla widza nie ma nic lepszego,

0: kilkanaście legend ze sobą połączonych, jak to wszystko pokazać na scenie, więc tutaj były problemy z reguły techniczne, no bo z reguły jak gramy spektakl, na przykład, nie wiem, Majdaya graliśmy, mamy pomieszczenie, w którym dzieje się akcja i tyle. Tutaj musieliśmy postawić na rozwiązania takie techniczne, które będą pozwalały widzowi przenieść się w kilka przestrzeni. Z punktu na przykład z groty niedźwiedzia nagle do jakiejś piwnicy, a później znajdujemy się w domu, czy jesteśmy w samolocie. I to było najtrudniejsze z mojej perspektywy na przykład.
1: Z mojej perspektywy natomiast najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane były momenty nawet jeszcze przed rozpoczęciem prób, czyli określenie, o czym chcemy opowiedzieć tym spektaklem, bo to jest najbardziej istotne. O czym mają być piosenki, które są w spektaklu, bo one są kolejną warstwą taką, powiedzmy, poetycką, która też dopowiada, opowiada o bohaterach, o legendach i o ich znaczeniu, przeznaczeniu. Bardzo trudne również jest w dalszym ciągu logistyczne połączenie na próbach tego wszystkiego, tak jak Sławoj mówił, i techniki, i aktorów, i umówienia ludzi na próby, ponieważ jest nas na scenie 16, więc, a wszyscy są pracujący. Więc żeby to wszystko zgrać do kupy, to jest naprawdę spory wysiłek. Hania na przykład dzisiaj zwolniła się ze szkoły, żeby tutaj przyjść i najbliższe półtora tygodnie pewnie też będzie spędzała z nami bardzo dużo czasu, więc logistyka jest dość trudna. I technika, przed którą jeszcze dopiero zaczynamy kolejny bardzo trudny etap, czyli oświetlenie i nagłośnienie tego.
2: Haniu, teraz przejdziemy do ciebie. Jakbyś to mogła opowiedzieć na początek, skąd ty się w tym takim artystycznym świecie wzięłaś? Bo ty, z tego co wiem, tańczyłaś na początku, tańca
3: tak.
2: zaczęłaś.
3: Tak, moja przygoda z Teatrem Ziemi Chełmskiej zaczęła się poprzez warsztaty teatralne z panią Basią, która następnie zaprosiła mnie na przesłuchanie. Mam naprawdę zaszczyt grać w tym spektaklu. Wcześniej również brałam udział w różnych konkursach recytatorskich, czytelniczych. Naprawdę to jest dla mnie ważne.
2: A skąd ci właśnie przyszło do głowy, że teatr? Wyjdę na deski, zacznę przygodę z tym. Skąd to się wzięło?
3: Ja miałam zawsze taką smykałkę do odgrywania różnych roli. Zawsze nawet w przedszkolu pchałam się, jak były role w teatrzykach. Lubiłam to robić, sprawdzałam się w tym. I bardzo się cieszę, że mogę teraz sprawdzić się na wielkiej scenie.
2: Jaką ty rolę tam będziesz pełnić, oczywiście wiadomo, bez zdradzania całej historii, ale jaką rolę ty tam pełnisz i jak przygotowania wyglądają z twojej strony?
3: Pełnię rolę nastolatki. W spektaklu Korzenie gram nastolatkę Marii, która jest Kanadyjką i Polką. Jest to dziewczynka szalona, jest wyluzowana, radosna.
2: Zupełnie jak ty.
3: Dziewczynka lubiąca przygody i nowe wyzwania. Dla mnie próby to jest po prostu przyjemność. Bardzo lubię na nie chodzić. Całe wakacje też ćwiczyłam. Przygotowania uważam, że naprawdę świetnie idą na razie, ale jeszcze nie jest wszystko dopracowane. Próby. Jeszcze nad dopracowaniem tego wszystkiego pracujemy. Musimy wszystko tak ze sobą idealnie złączyć, ale próby też są bardzo fajne, możemy sobie porozmawiać, pożartować, są luźne i naprawdę bardzo lubię na nie chodzić.
0: Jest wielkie brawo dla Hani, bo Hania musi się nauczyć bardzo dużo tekstu. No myślę, że dla młodej osoby też to jest nie lada wyczyn. Znaczy,
1: chociaż... Ogromne wyzwanie, bo właściwie Hania jest taką postacią główną w spektaklu. Ma mnóstwo tekstu i mnóstwo do zapamiętania ścieżek, z którymi sobie świetnie radzi.
0: A próby czasami trwają do godziny 22, także po szkole przychodzi i...
2: Tak próbuję, z tego co tak tutaj tą opowieść nam tutaj grałujesz, próbuję z tego wszystkiego wytworzyć sobie jakiś obraz tego, jakie uczucia ci towarzyszą tak naprawdę przed debiutem, bo to trzeba podkreślić. Hania z taką dużą rolą, z taką istotną rolą jest debiutantką. Jak się z tym wszystkim czujesz?
3: Czuję się naprawdę bardzo zaszczycona, że mogę brać udział w tak dużym przedsięwzięciu. Bardzo się cieszę, że mogę pracować z tak utalentowanymi ludźmi i się od nich uczyć. Jestem bardzo ciekawa, stresuję się odrobinkę oczywiście, ale myślę, że ten dzień naprawdę będzie dla mnie wyjątkowy, że na pewno na długo go zapamiętam.
0: Generalnie mówi się, znaczy reżyserzy mają takie obiekcje, nigdy nie brać się za pracę z dziećmi i ze zwierzętami, bo później

0: tylko żałują. No my nie żałujemy. Się okazuje, że Hania trafiła nam się super aktorką i nie ma tutaj żadnych najmniejszych problemów ani z jej pracą, ani z punktualnością, ani z przygotowaniem. Także nie wiem, czemu tak mówią, skąd to się wzięło.
1: Serdecznie zapraszamy na spektakl Korzenie Teatru Ziemi Chełmskiej. Prapremiera już 3 października, natomiast drugi termin, na który już możecie kupić bilety, to 18 października. Zapraszamy całe rodziny, ponieważ jest to spektakl dla każdego, dla dzieci i dorosłych.
0: Wielkie widowisko aktorsko, taneczno-muzyczne, także na pewno będziecie Państwo zadowoleni. Tak się mówi, będzie Pan zadowolony.
2: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli
1: Basia Szarwiło,
0: Sławo Czarnota
3: oraz Hanna Rudzka.
2: A ja jestem Jan Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
5: Reklama.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
8: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.

0: Reklama. Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: wieczorem wrzucą gęste mgły. Za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów. To na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
0: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca, Rzeszów, Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskim. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad 1,5 godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od

0: działku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum, do nawet 12 na północnym zachodzie, ale w górach, zwłaszcza w Kotlinach, miejscami nawet minus 1. Takie temperatury w nocy, mgliście na północy, w centrum i na zachodzie. Na północy może też pokropić deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Reklama.
9: Bon ton radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Reklama.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Seria wypadków w Tatrach, nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który pośliznął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
1: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
0: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej.
2: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
3: No pewnie, że jest lepiej.
0: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte. W wielu regionach z gęstymi mgłami, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 22 na południu kraju.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
7: I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama. Bąk.

Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Finii. Marcin Krzemiński, znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu.

0: bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Gruziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. 3 dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą 3-osobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Fini zajęła 6 miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering. Do wieczora w nocy na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Tam, a także na zachodzie i w centrum możliwe gęste mgły. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie, tam do 5 stopni. Najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! Są takie poranki, które zaczynają się zwyczajnie. Ktoś jedzie do pracy. Ktoś wraca z nocnej zmiany. Ktoś wsiada do busa, bo przed nim jeszcze długa droga do Lublina. 2 sierpnia 2021 roku, około 7:30 rano, na drodze krajowej numer 12 w Lechówce, zwyczajny poranek zamienił się w tragedię. Taką, po której przez lata wraca jedno pytanie – czy musiało do tego dojść? W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do sprawy, którą Super Tydzień Chełmski nazwał krótko i brutalnie – masakra w Lechówce. Tego ranka padał drobny deszcz. Jezdnia była śliska, ruch duży. Drogą jechała ciężarowa Scania załadowana urobkiem z kopalni. Za kierownicą siedział zawodowy kierowca z powiatu łęczyńskiego. Zmierzał z Czółczyc do Bogdanki. Według ustaleń śledczych mężczyzna zaczął wyprzedzać kolumnę jadących przed nim pojazdów. Manewr miał być ryzykowny, wykonany mimo braku odpowiednich warunków na drodze. W tym samym czasie sprzeciwka nadjeżdżał osobowy Renault. Jego kierowca, 62-letni mieszkaniec gminy Siedliszcze, próbował uniknąć czołowego zderzenia z ciężarówką. Zjechał, stracił panowanie nad autem i uderzył w pasażerskiego busa jadącego z Hrubieszowa do Lublina. Siła zderzenia była potworna. Z Renault wyrwało silnik. Bus wypadł z drogi i uderzył dachem w przydrożne drzewo. Na miejsce ruszyły karetki, strażacy i policja. Ratownicy musieli używać sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego, żeby wydostać ludzi uwięzionych we wrakach. Bilans był tragiczny. Na miejscu zginął kierowca Renault. Drugą śmiertelną ofiarą była 48-letnia pasażerka busa z powiatu chrubieszowskiego. Kolejne osoby z ciężkimi obrażeniami trafiły do szpitali w Chełmie, Lublinie, Łęcznej i Krasnym Stawie. Później przyszły jeszcze gorsze wiadomości. 2 rannych nie udało się uratować. Ostateczny bilans tej katastrofy to 4 ofiary śmiertelne i 7 osób rannych. Policjanci od początku szukali kierowcy ciężarówki. Podejrzewali, że to on swoim manewrem doprowadził do tragedii, a potem odjechał z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go jeszcze tego samego dnia. Był nim Mirosław W., zawodowy kierowca. Usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym oraz ucieczki z miejsca wypadku. Nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień. Później tłumaczył, że nie widział wypadku i dowiedział się o nim dopiero od innego kierowcy. Śledczy nie dali wiary tej wersji. Biegły ocenił, że kierowca ciężarówki przyczynił się do katastrofy, bo rozpoczął wyprzedzanie wtedy, gdy warunki na drodze na to nie pozwalały. Sprawa ciągnęła się przez kolejne lata. Policja szukała świadków, między innymi kierowcy Jasnego Iveco, które ciężarówka miała wyprzedzać przed tragedią. Prokuratura zebrała materiał dowodowy i skierowała akt oskarżenia do sądu. Proces rozpoczął się w sądzie okręgowym w Lublinie. Oskarżony powiedział, że jest mu przykro z powodu wypadku, ale do winy się nie przyznał. Zapowiedział też, że nie będzie składał wyjaśnień. Milczał, choć po drugiej stronie były rodziny 4 osób, których już nie dało się uratować. Byli ranni, którzy długo mierzyli się ze skutkami tej katastrofy. I była droga w Lechówce, na której tamtego poranka wszystko rozpadło się w kilka sekund. W lipcu 2024 roku zapadł wyrok. Sąd okręgowy w Lublinie skazał kierowcę ciężarówki na 8 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna miał też zapłacić zadośćuczynienie poszkodowanym i bliskim ofiar. Ta historia nie jest opowieścią o jednym błędzie za kierownicą. Jest opowieścią o sekundach, które mogą zmienić życie wielu rodzin. O manewrze, którego nie trzeba było wykonywać. O drodze, na której pośpiech, rutyna albo źle ocenione ryzyko zamieniły się w katastrofę. Bo za każdym razem, gdy ktoś wyprzedza na trzeciego, nie ryzykuje tylko własnym życiem. Ryzykuje życiem ludzi, którzy po prostu jadą z naprzeciwka. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.
1: Bon Ton Radio. Yeah.

0: reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł.
5: Dołącz do graczy drapacz.

0: reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
7: Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

czasem mgły w wielu regionach, są alerty najniższego stopnia. Wrócimy też do próby ataku terrorystycznego w samolocie linii Fly Dubai i zajrzymy na tenisowy turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Przed nami kolejny wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami. Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia w 9 województwach. To głównie północne.

0: Zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmii i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
0: W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza. Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Sensacja na tenisowym turnieju w Pekinie. Świeżo upieczona liderka tenisowego rankingu WTA, Jelena Rybakina, przegrała swój pierwszy mecz w tej roli. Kazaszka w drugiej rundzie turnieju w Chinach uległa dopiero 118 na liście tenisistek Alinie Czarajewej z Armenii 6-3, 4-6, 3-6. Dodam, że z Polek w Pekinie pozostała tylko Iga Świątek. Jej rywalką o 1/8 finału będzie Chorwatka Donna Vekić. Jutro dużo chmur, tylko w północno-zachodniej połowie kraju. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu, poza tym dużo słońca. Na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu kraju.
2: To jest Bonton Radio.

0: reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.
5: Wszystko gra.